0: Wstanie na weekend w Rock Radio.
1: Tydzień minął tak szybko, że nie zdążyliście nawet w spokoju napić się kawy. Jesteście zalatani jak ten pilot? Można to naprawić. W Rock Radio po Wstanie na weekend, czyli to, czym budziliśmy was w tym tygodniu. Jan Bajor Bajorek wraz z panem od Guziczków meldujemy się na posterunku. Dzień dobry.

0: Rok Radio się zmienia. Słuchaczy Rok Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rok ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze Rok Radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Z kraju i ze świata, i w tym wypadku ze świata. Taka ciekawostka do kawy, można powtórzyć po tym zbiórze, jak się przychodzi. Proszę Państwa, 12 lat na nogach. Tak jest, proszę Państwa, Hindus Pandalot Dzierycich Maharaj złożył ślubowanie stania dla Boga Siwy.
2: O!
1: I oświecenia. Stoi chłop, proszę Państwa, już od 12 lat. Nie siada, nie kładzie się, nie... No, generalnie cały czas stoi.
2: Aha.
1: Ma podparcie takim w postaci takiego stolika wiszącego.
2: Aha.
1: No i proszę Państwa, nawet śpi w ten sposób, bo wierzy, że Siwa zejdzie do niego i podaruje mu oświecenie.
2: Aha.
1: Jest z tego film, proszę Państwa, i tak sobie go obejrzałem od początku do końca. I patrząc na nogi tego pana, chłop zapuścił korzenie.
0: Powstanie Rock Radia.
1: Wnoszę po kolorze.
0: Powstanie Rock Radia.
3: A już w poniedziałek
4: z nową energią zabierzemy się za
3: pobudkę.
5: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
4: Już od 6:00
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: W końcu wyjaśniło się, dlaczego rosyjskie wojska, które w pierwszych dniach specjalnej operacji wojskowej ponoć prawie zdobyły Kijów, przypomnijmy, to miało trwać 3 dni. Otóż one wycofały się spod stolicy Ukrainy. Wiemy dlaczego. A sekret ten, proszę państwa, zdradził nie kto inny jak nieoceniony, jedyny w swoim rodzaju, one and only, Aleksandr Łukaszenka, który wyjawił, że Władimir Putin zgodził się na odwrót, bo oszukali go Żydzi i Watykan.
2: A co na to masoni i cykliści, przepraszam?
0: Powstanie Rock Radia.
1: No i pytanie, co ze Szwedami, prawda?
2: No właśnie. Nie,
1: państwa,
2: to trzeba drążyć.
1: Tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi. Miejmy nadzieję, że historia dopowie dalszą część.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Wszystko, co ja powiedziałem, to jest całą prawdą. Człowiek Janek Kościół.
1: Jan Bajor Bajorek zaprasza. Powstanie na weekend w Rock Radio.
2: Jest Rock Radio, jest klasyka rocka i powstanie na weekend. Kawa w dłoń i posłuchajcie, jak budziliśmy was w tym tygodniu. Jan Bajor Bajorek, kłaniam się nisko i zapraszam was na creme de la creme naszego abstrakcyjnego poczucia humoru. Zostajemy z wami jak zawsze do 10.
3: Prezydent odebrał Wołodymirowi Zełenskiemu order Orła Białego. Prokurator generalny ma się zająć sprawą warszawskiego szpitala południowego. Awaria na kolei Poznań-Berlin potrwa nawet do poniedziałku.
1: Newsy Rock Radia.
3: Agnieszka Trojanowska bis. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował, Wołodymyr Zełenski traci order Orła Białego. To odpowiedź na decyzję ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
4: O swojej decyzji Karol Nawrocki poinformował w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.
5: My Polacy pamiętamy o swoich. Nie porzucamy ich i zawsze się o nich upominamy. Państwo, które przestaje bronić prawdy o swojej historii, przestaje być strażnikiem narodowego szacunku.
4: Na ruch prezydenta w sprawie orderu trzeba było trochę poczekać, ale miało to być celowe działanie, by dać Ukrainie czas na wycofanie się z kontrowersyjnej decyzji. Jak widać, Kijów nie ma zamiaru tego robić. A szef ukraińskiego MSZ-u skomentował już, że decyzja Karola Nawrockiego jest strategicznym błędem, na którym zyska jedynie Moskwa. Kolejnym krokiem w sprawie będzie teraz kontrasygnata ze strony premiera.
3: Dalsze informacje. Premier zapowiedział, że zwróci się do prokuratora generalnego, by możliwie szybko wyjaśnił aferę w warszawskim szpitalu południowym. Donald Tusk zaznaczył, że dociera do niego coraz więcej informacji na temat źródeł konfliktu w tej placówce. Wczoraj minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że postępowanie w sprawie szpitala będzie pod jego nadzorem. Policja zatrzymała podejrzewanego o dokonanie napadu na łódzki kantor. To 22-letni Kolumbijczyk. Za napad z bronią w ręku może mu grozić 20 lat więzienia. Nawet do poniedziałku mogą potrwać utrudnienia na linii kolejowej Poznań-Berlin. Przez usterkę sieci trakcyjnej wstrzymano ruch pociągów pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą. Regionalni przewoźnicy wprowadzili zastępczą komunikację autobusową, a pociągi dalekobieżne są kierowane na objazdy. W południe, po dniu przerwy, do siatkarskiej Ligi Narodów wracają Polki. Rywalkami naszych pań będzie zespół z Holandii. To niewygodny rywal, który gra szybką siatkówkę, mówi była reprezentantka kraju Joanna Kaczor-Bednarska.
6: To przecież brązowy medalista Mistrzostw Europy sprzed 2 lat. Zespół, z którym zawsze gra nam się trudno, ale też zespół, w którym brakuje jeszcze przynajmniej 3 podstawowych siatkarek.
3: Polska i Holandia zagrają ze sobą po raz pierwszy w tym sezonie.
1: Pogoda.
3: To ma być najgorętszy dotąd weekend w tym roku. Prawie wszędzie powyżej 30 stopni, na zachodzie do 34, ale z zachodu płyną też burze i ulewy, podobnie jak wczoraj. Znowu pogoda będzie gwałtowna, możliwe są lokalne podtopienia i grad. Jutro też bardzo gorąco, a burze mogą już wędrować po całym kraju.
1: Rock Radio 103,7 FM.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Zostawmy na sekundę klasykę rocka, bo policjanci z Krakowa we współpracy z hiszpańskimi służbami, rozumiecie, taka kooperatywa. Wow. Tak, tak. Zatrzymali w Barcelonie 24-latka podejrzanego, proszę Państwa, i teraz uwaga, o kierowanie grupą oszustów działających metodą na legendę. Mężczyzna był poszukiwany od sierpnia minionego roku i ukrywał się w różnych krajach Unii Europejskiej, jednocześnie koordynując działalność całej grupy, a według śledczych prowadził luksusowe życie za pieniądze wyłudzone głównie od osób starszych.
2: Ale poczekaj, przepraszam, ale jak to jest na legendę?
1: No jak to jak? To jest metoda, w której Ronaldo pisze ci na Messenger, że potrzebuje stówkę blikiem, ale zapewnia, że odda więcej.
0: Powstanie Rock Radia.
1: Czego nie rozumiesz?
2: Przepraszam, nie no.
1: Zaraz ci pokażę.
0: Powstanie Rock Radia.
3: Beka, beka, ale beka.
0: W poniedziałek od 6 100% formy zaprezentuje Jan Bajor Bajorek w Powstaniu Rock Radia. Zapraszam.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Teraz, proszę państwa, was zaskoczę, bo będzie o piłce, ale nie o mundialu, a o tej z naszego podwórka.
2: O!
1: Karol Świderski, szanowni państwo, wielka postać, reprezentant kraju, uwaga, Widzewie Łódź, były gracz Panathinaikos Ateny, między innymi za rok gry w łódzkim klubie sportowym zainkasuje 1,5 miliona euro za sezon.
2: Jezu, poczekaj, to daje jakieś 500 000 złotych miesięcznie.
1: Na to wychodzi.
2: Ty, to prawie tyle, co szef SOR-u na warszawskim Ursynowie.
0: Powstanie Rock Radia.
2: Teraz pytanie, co się bardziej opłaca?
1: No właśnie. Moim zdaniem trzeba szybko albo medycynę skończyć, to też się opłaca, no albo legitymacja partyjna.
2: A jak się szybko kończy medycynę?
1: Nie ma pojęcia, nie studiował.
0: Powstanie Rock Radia.
3: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
4: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
3: Już od 6:00
0: powstanie Rock Radia. Jan Baj.

0: Jeszcze się kiedyś zobaczymy i zobaczymy.
1: Dobra, nie stąd, bo się zestał.
2: Powstanie na weekend w Rock Radio.
3: Jak budziliśmy was w tym tygodniu? Posłuchajcie sami. Jan Bajor Bajorek, zapraszam was na powstanie na weekend. Wraz z panem od Guziczków wybraliśmy dla was to, co bawiło i stawiało innych na nogi. Do porannej kawy, jak znalazł.
4: Szef biura prezydenta Ukrainy zrzekł się polskiego odznaczenia. Drzewo zawaliło się na nastolatka w trakcie burzy w Wielkopolsce. W kilka minut rozeszły się ostatnio podlaskie bony turystyczne. Dziś kolejna okazja, by je upolować.
2: Rock Radia.
4: Agnieszka Trojanowska, BIS. Polskiego odznaczenia Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej zrzekł się szef biura prezydenta Ukrainy. Kryło Budanow został odznaczony przez Polskę w ubiegłym roku. To decyzja, która jest odpowiedzią na odebranie przez polskiego prezydenta prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Karol Nawrocki odebrał odznaczenie, ponieważ Wołodymyr Załański nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Nastolatek został ranny w wyniku zawalenia się drzewa w Wielkopolsce. Chłopiec doznał urazu nogi. Przez województwo wielkopolskie wieczorem i w nocy przeszły potężne burze. Strażacy pracowali nieustannie do rana, mówi dyżurny Straży Pożarnej w Poznaniu Błażej Wiącek.
5: Na godzinę 8 za wczorajszą służbę mieliśmy około 550 zdarzeń atmosferycznych. Głównie zalane piwnice i połamane drzewa.
4: Silna burza była m.in. w Lesznie, gdzie odbywały się pokazy lotnicze. Organizatorzy ze względu bezpieczeństwa zdecydowali się je przerwać. Widzowie musieli się ewakuować. A dziś Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed burzami dla 10 województw. Pogodnie dziś jedynie na północnym wschodzie kraju i na krańcach południowo-wschodnich. Dla obszaru całej Polski wydano także alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami. W mocy pozostają także wczorajsze ostrzeżenia przed upałami w niemal całym kraju we wszystkich województwach z wyjątkiem podlaskiego. Te kilka minut może rozgrzać systemy internetowe do czerwoności. Dziś przed południem będzie można wygenerować podlaskie bony turystyczne do wykorzystania w wakacje. Do rozdania będą 3000 voucherów o wartości 300 zł każdy. Skorzystać z nich będą mogli wybierający się na co najmniej 3-dniowy wypoczynek na Podlasie. Podlaski bon turystyczny to pomysł samorządu województwa, by wesprzeć branżę ponoszącą skutki trudnej sytuacji geopolitycznej przy granicy z Białorusią. Chodzi też o pokazanie, że region jest bezpieczny i atrakcyjny dla turystów. To już kolejna edycja. W poprzednich bony rozchodziły się w kilka minut.
2: Pogoda.
4: Niemal w całym kraju możliwe dziś burze, ale także upał. Powyżej 30 stopni niemal wszędzie, na zachodzie do nawet 34, ale z zachodu dziś będą nadchodzić fale burzowe i ulewne. Podobnie jak wczoraj, znowu pogoda będzie gwałtowna, możliwe będą lokalne podtopienia i grad. Jutro też gorący dzień i burze możliwe w całym kraju.
2: Rock Radio 103,7 FM.

radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: A teraz w powstaniu Rock Radia historia, która udowadnia, że prawdziwa miłość łączy, a nie dzieli. Proszę Państwa, jedna z podobno najbardziej znanych bliźniaczek syjamskich, pani Carmen Andrasz, wyszła za mąż. Jak czytamy, jej siostra od samego początku gorąco wspierała ten związek.
2: No wiesz, no chyba niestety nie miała wyjścia.
0: Powstanie Rock Radia.
2: W końcu to siostra, prawda?
1: Ta,
2: no, miłość,
1: ta,
2: wiesz,
1: ta,
2: to rodzeństwo.
1: Miłość,
2: to trzeba wspierać.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Wstawanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Jeszcze taka mała ciekawostka ze świata, proszę państwa, więziennictwa. Na pewno słyszeliście o amerykańskiej tradycji ostatniego posiłku, który mogą zażyczyć sobie skazani na śmierć więźniowie. W Teksasie jednak, słuchaj, zrezygnowano z tej zasady po tym, jak skazaniec Lawrence Russell Brower zamówił steki, smażoną okrę, omlet z wołowiną, grillowane mięso, cheeseburgery, fajitas, pizzę, lody waniliowe. A po dostarczeniu mu zamówienia stwierdził, że nie jest głodny.
2: Wiesz, może przypomniała mu się matka, która zawsze mówiła, że nigdzie nie pójdzie, jak nie zje całego obiadu.
0: Powstanie Rock Radia.
2: Świtało, wiesz, o co
1: chodzi. Najlepsze jest to, że w Stanach bardzo możliwe, że to przeszło.
0: Powstanie Rock Radia.
3: Beka, beka, ale beka.
0: W poniedziałek od 6 100% formy zaprezentuje Jan Bajor Bajorek w Powstaniu Rock Radia. Zapraszam!

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: No dzień dobry, Turysiek Brzeziński melduje się na posterunku. Zaraz po 10:00 zapuścimy sobie konkretne hiciory Van Halen, chłopców z Placu Broni i nie tylko. A teraz czas na newsy i pogodę.
2: Ponad 1000 interwencji związanych z burzami to dziś znów nad Polską. Prezydent tłumaczy decyzję o odebraniu orderu Orła Białego Załęckiemu. Warto zapolować na bon turystyczny. System uruchomi taką możliwość za godzinę.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska, BIS. Gwałtowne burze przechodzą przez Polskę. Ponad 1100 zagrożeń związanych z burzami odnotowali w ciągu minionej doby strażacy w całym kraju. Najwięcej zdarzeń było w Wielkopolsce, ponad 500, ale wiele wyjazdów mieli też strażacy z województwa zachodniopomorskiego, mówi rzecznik strażaków ze Szczecina, Dariusz Szacht.
3: Działania strażaków koncentrowały się przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew, likwidacji skutków lokalnych podtopień, wypompowywaniu wody z zalanych posesji, czy zabezpieczaniu uszkodzonych budynków, chociażby zerwany dach budynku w miejscowości Mielno-Pyrzyckie, a także zerwany dach budynku w miejscowości Marwice w powiecie gryfińskim.
2: Dziś w kraju burze wystąpią po południu, pogodnie jedynie na Podlasiu. Prezydent Polski odebrał ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego. Ta decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, to też sygnał ostrzegawczy dla Kijowa, ale jak mówi Karol Nawrocki.
4: Decyzja ta nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu. Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy.
2: Prezydent zdecydował się na odebranie odznaczenia ukraińskiemu prezydentowi w odpowiedzi na kontrowersyjną decyzję Załańskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Policja zaapelowała o czujność nad wodą. Tylko wczoraj w Polsce utonęły 3 osoby. Twoja rozwaga może uratować życie, przypomina policja w mediach społecznościowych. Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od 1 kwietnia do wczoraj utonęło w kraju 47 osób. Już za godzinę rusza nabór na podlaski bon turystyczny. To pomysł samorządu województwa, by wesprzeć branżę turystyczną dotkniętą sytuacją na polsko-białoruskiej granicy i trudną sytuacją geopolityczną w tym regionie. Turyści mogą dziś wygenerować bon na 300 zł do wydania właśnie na Podlasiu. Nabór rusza o godzinie 11 poprzez stronę podlaskibonturystyczny.pl, mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
5: Między godziną 11 a 12 zostanie uruchomiony formularz wniosku. Można aplikować o Podlaski Bon Turystyczny na pobyt minimum 3 nocy.
2: W poprzednich edycjach bony rozchodziły się jak ciepłe bułeczki, dosłownie w kilka minut.
0: Pogoda.
2: Upalnie dziś w całym kraju. Do 30 stopni, a na zachodzie do nawet 34. To będzie najgorętszy weekend tego roku, ale popołudnie gwałtowne w pogodzie z zachodu płyną burze i ulewy.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

Wybitna klasyka rocka od Metallica, czyli Nothing Else Matters, legendarny czarny album, który zresztą podzielił wielu fanów, nie tylko Metallica, ale w ogóle fanów metalu co do tego, co tam się pojawiło i jaki kierunek w przyszłości obrał ten legendarny zespół. Ale u nas w Rock Radio my kochamy oczywiście takie kawałki i do tego stopnia, że właśnie na czarny album możecie głosować w ramach płyty tygodnia, bo już od wczorajszego wieczoru pojawiło się kolejne głosowanie pod tym kątem, tylko uwaga, tutaj jest bardzo solidny kontrkandydat w postaci Iron Maiden i ich wybitnego albumu Fear of the Dark, który zresztą też podzielił trochę fanów na początku lat 90. pod kątem tego, w jaką stronę zmierza Iron Maiden, więc tu mamy dosyć podobne historie. Na Facebooku Rock Radia znajdźcie post z dwoma okładkami płyt i nie zwlekajcie. Namówcie też innych do wspólnej zabawy, a po 20 w niedzielę słuchamy jednej z tych płyt w całości. A ważna też uwaga, jutro o 12 kończymy to głosowanie, wtedy zliczamy wszystkie głosy, także do dzieła. A my w Rock Radiu słuchamy teraz The Police, Synchronicity, rok 83. Piękne lata.

0: The Police i Synchronicity, czyli kawałek, który pochodzi z płyty pod tym samym tytułem. No i zresztą jest to ostatnia płyta w dorobku The Police. Oczywiście chodzi tutaj o płytę studyjną. Nie mówię tutaj o jakichś kompilacjach Greatest Hits czy coś takiego. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka. A już za chwilę usłyszycie u nas numery Lombardu, Billy Talent i nie tylko, więc pozostańcie z nami i miejcie na słuchu aplikację Rock Radia.
1: Tu Rock Radio.

Billy Talent i Surrender. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, rodem z roku 2007, więc to już są czasy, kiedy byłem nastolatkiem. No i się słuchało takich rzeczy na różnych imprezach. Oj tak, zdecydowanie. No właśnie, nam się trochę też tutaj powoli szykuje taka pożegnalna impreza, no bo na pewno już dotarły do was te słuchy, że no coś się kończy, ale też na pewno coś się zacznie dla nas wszystkich. Na Facebooku Rock Radia znajdziecie cały czas post, który pyta was, co takiego zapamiętacie najlepiej właśnie z naszej anteny. Czy będzie to muzyka? A może to będą prowadzący? A może jakiś specyficzny klimat? No, zbieramy cały czas wasze opinie w komentarzach pod tym postem i uwaga, trzy osoby, które wzruszą nas najbardziej, całą naszą redakcję, która będzie trwać tutaj do samego końca. Te komentarze zdobędą dla ich właścicieli bardzo ciekawe nagrody. Co takiego jest do zgarnięcia? Możecie właśnie sprawdzić na naszym Facebooku, także zapraszam, zachęcam jak zawsze do wspólnej rozrywki, a my teraz w Rock Radio posłuchajmy Oasis All Around the World.

W Rock Radio klasyka rocka The Ram Jam, czyli Black Betty z końcówki lat 70. A jeśli ktoś grał w grę Rayman Legends, no to też miał okazję usłyszeć w bardzo specyficznej przeróbce ten kawałek, ale wciąż bardzo urokliwej. Zdecydowanie. Tak samo urocze i wspaniałe będą kawałki, które usłyszycie już za chwilę. Perfect, Chumba Wumba. Będziemy sobie skakać po różnych dekadach. Obiecuję wam, że będą lata 80., 90., 70. i nie tylko. Wystarczy, że zostaniecie z Rock Radiem i z naszą aplikacją.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Turysiek Brzeziński, po 11:00 zapuścimy sobie prawdziwą klasykę rocka od Manamu z lat 80., a teraz sprawdzamy newsy.
2: Po aferze szpitalnej prezydent Warszawy ma coraz większe problemy. Podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej z zarzutem i wnioskiem o areszt. Jutro jubileuszowy mecz na Mundialu, będzie to widać na murawie.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska, BIS. Politycy PiS składają zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To w związku z aferą i nieprawidłowościami w szpitalu południowym. Ich zdaniem Trzaskowski już rok temu był informowany o nieprawidłowościach, mówi europoseł PiS Jacek Ozdoba.
3: Jak złapią cię za szpital, mów, że to nie twój szpital. Jak złapią cię za radnego, mówią, że to nie twój radny. Ale jak złapali go za komórkę, to nagle się okazuje, że nie odczytał wiadomości.
2: Według ustaleń portalu Zero.pl prezydent Warszawy otrzymał w lipcu ubiegłego roku szczegółową informację o zastrzeżeniach dotyczących funkcjonowania warszawskiego szpitala południowego oraz działalności lekarza Dawida Kasprzyka. Autorem wiadomości był ówczesny ordynator oddziału chirurgii, który 2 miesiące później stracił pracę. Jest wniosek o areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach ostro i dosadnie krytykował Rosję i Władimira Putina, zginął w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą, mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
4: W tej sprawie spełnione są w zasadzie wszystkie przesłanki szczególne zastosowania tymczasowego aresztowania, w tym obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary.
2: Obywatel Gruzji usłyszał zarzut zabójstwa, za co może grozić nawet dożywocie. Według prokuratury wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie. Upał, a potem burze. To scenariusz pogodowy na dziś. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia dla 15 województw. Alerty drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. Strażacy apelują.
5: Należy unikać przebywania pod drzewami, starać się nie parkować samochodu w pobliżu drzew i niestabilnych konstrukcji, śledzić aktualne komunikaty pogodowe i ostrzeżenia.
2: Mówił rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Burze mają pojawić się około godziny 14, ale dziś także upały średnio do 30 stopni. Wyjątkowy mecz odbędzie się jutro w trakcie piłkarskich mistrzostw świata. To tysięczne spotkanie w historii mundialu. Z tego powodu FIFA zapowiedziała, że sędziowie podczas spotkania Tunezji z Japonią będą mieli okolicznościowe naszywki na strojach, dokładnie na rękawach. Możecie tam szukać napisu Mecz 1000. Jubileuszowy mecz to zaplanowane na jutrzejszy poranek czasu polskiego starcie Tunezji z Japonią, które rozegrane będzie w meksykańskiej miejscowości Guadalupe koło Monterrey.
0: Radio. Pogoda.
2: Upalnie i burzowo. Dziś do 30 stopni niemal w całym kraju, ale na zachodzie jeszcze upalniej do 34. Z zachodu napływają burze i ulewy. Dziś pierwsze burze mogą pojawić się około godziny 14.
0: Rock Radio 103,7 FM. Radio. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8.

Rage Against the Machine i Killing in the Name. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Przecież całkiem niedawno część tego zespołu, bardzo ważna zresztą część, czyli Tom Morello, zagrał tutaj u nas w Polsce. No i był ogień, co tutaj dużo mówić. W każdym razie ja was zapraszam jeszcze na stronę rockradio.pl, a to dlatego, że tam będzie jeszcze kolejne głosowanie na klasyczną dziesiątkę Rock Radia. Tak jest, jeszcze przed nami jedno notowanie waszej ulubionej listy przebojów. Za nami już

pierwsze, notowanie numer 205, w którym mieliśmy na pierwszym miejscu AC/DC z kawałkiem Are You Ready? Jak to się ułoży w notowaniu numer 206, zależy jak zwykle wyłącznie od Was i od tego, jak będziecie głosować przez cały tydzień. Jeszcze możecie nam wysyłać jakieś propozycje kawałków, które chcielibyście usłyszeć w trakcie klasycznej dziesiątki Rock Radio. Wszystkie informacje na ten temat znajdziecie na stronie rockradio.pl. No a najbliższe to ostatnie notowanie klasycznej dziesiątki w piątek po godzinie 18, więc liczę na to, że będzie tutaj niemały tłum przed radioodbiornikami i przy aplikacji Rock Radia. Ja zresztą będę miał wielką przyjemność poprowadzić dla Was to 206 wydanie klasycznej dziesiątki. A my teraz w Rock Radio słuchamy Obywatela GC i wspaniałego kawałka Tak, tak, to ja.

Wciąż ja cię urządzę, powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych, oczekiwań.

już nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś.

kawałek, którego Grzegorzowi Ciechowskiemu gratulował podobno sam Czesław Niemen. Obywatel GC, tak, tak, to ja, rok 88 w Rock Radiu, najlepsza klasyka rocka. A już za chwilę sprawdzimy, jak panowie z Black Sabbath otwierali płytę, która przeszła do historii nie tylko rocka, ale w ogóle i heavy metalu, a nawet i popkultury, można by powiedzieć. Będzie to długi numer, ale warto przy nim zostać. Uwierzcie mi, bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

W Rock Radiu klasyka rocka od zespołu Human, czyli Polski. Rok 93, wspaniałe lata, oczywiście z perspektywy kogoś, kto wtedy miał na przykład 3 czy 4 lata. A ci, którzy liczyli się z potransformacyjnym bałaganem, pewnie trochę inaczej te czasy wspominają. Tak czy siak, warto sobie powspominać jak najbardziej takie kawałki. Też warto sobie wspomnieć o tym, co dzisiaj będzie się działo po godzinie 15, bo jak zwykle czeka na was audycja Rock Radio poleca na wynos. Dzisiaj jej gospodarzem będzie Kajetan Kajto Ruszczyk, czyli popularny pan od guziczków. No i to on wam będzie dzisiaj nie tylko serwował najlepszą klasykę rocka, ale też będzie serwował wam bardzo ciekawe i momentami nawet straszne książki, bo będą kryminały, thrillery, kto wie, może nawet jakiś horror. To wszystko dziś w audycji Rock Radio poleca na wynos. Kajto będzie wam zadawał różne pytania i trzeba będzie na nie we właściwym momencie odpowiadać na adres konkurs@rockradio.pl. Adres mailowy oczywiście, warto to sobie już teraz zapisać, ale to po 15. Teraz w Rock Radio natomiast mamy slajd My Oh My.

Klasyka rocka do jazdy pociągiem, samochodem, a nawet i na spacery, kiedy jest piękna pogoda, ale uwaga, jest upalnie. The Doobie Brothers, Long Train Running. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka. No i właśnie dzisiaj na te upały zdecydowanie uważajcie, nawadniajcie się. Czasem warto zatrzymać się w jakimś cieniu na dłuższą chwilę i z takim zatrzymywaniem się na pewno pomogą wam kawałki The Who czy Kazika. Także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Cześć, tu Rysiek Brzeziński. Zaraz po 12 wskoczą nam tu konkretne petardy od Edyty Bartosiewicz, Briana Adamsa i nie tylko. A teraz czas na newsy i pogodę.
2: Turyści rzucili się na podlaskie bony turystyczne. Wystarczyło kilka minut. Nie kończą się problemy prezydenta Warszawy w związku ze szpitalem południowym. Rolnik z Bangladeszu uszył gigantyczną flagę na mundial, ale nie dla swojej drużyny.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Podlaski bon turystyczny rozdany w dosłownie kilka minut. Środki zostały wyczerpane. Szczęśliwcy, którym udało się załapać, dostaną vouchery do wykorzystania na Podlasiu we wskazanych obiektach, mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
3: W wysokości 300 zł na pobyt minimum 3 nocy.
2: Program ma ożywić lokalną branżę turystyczną i przekonać turystów, że wypoczynek na Podlasiu może być atrakcyjny i bezpieczny. Po porannej awarii do mieszkań w Szczecinie wraca woda. Przez kilka godzin mieszkańcy byli jej pozbawieni, ponieważ uszkodził się wodociąg o tak zwanej dużej średnicy, co spowodowało albo całkowity brak wody, albo bardzo niskie ciśnienie w kranach, mówi rzecznik miejskich wodociągów Hanna Pieczyńska.
4: Do naprawy uszkodzonego wodociągu przystąpimy najprawdopodobniej w poniedziałek. Za wszelkie utrudnienia oczywiście serdecznie przepraszamy.
2: Woda powoli wraca m.in. do takich dzielnic jak Gumieńce, Pogodno i do Śródmieścia w Szczecinie. O możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Do prokuratury zawiadomienie składają politycy PiS. Chodzi o aferę i nieprawidłowości w szpitalu południowym. Ich zdaniem Trzaskowski już rok temu był informowany o nieprawidłowościach. Informował ówczesny ordynator oddziału chirurgii. Dwa miesiące później ten lekarz stracił pracę, mówi europoseł PiS Jacek Ozdoba.
5: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury, również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie odczytał, a wskazał. No panie prezydencie, że pan idzie nie w poczytalność, naprawdę, no czy leci z nami pilot? No.
2: Zdaniem polityków PiS to sprawa, którą powinni zająć się śledczy. W różny sposób kibice okazują swoje przywiązanie do drużyn, nie zawsze swoich. Rolnik z Bangladeszu kibicuje Niemcom. Z tej okazji na mundial uszył 7,5-kilometrową flagę w barwach niemieckiej reprezentacji i rozwinął ją w swojej miejscowości w Magurze. Jak podkreśla, jego więź z Niemcami ma osobisty wymiar. 20 lat temu wrócił do zdrowia dzięki niemieckim lekom. Nad flagą pracował 3 miesiące, do czego użył 1000 metrów materiału. Bangladesz nigdy nie zakwalifikował się do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Najpopularniejszym sportem w tym kraju jest zdecydowanie krykiet.
0: Rock Radio. Pogoda.
2: Upał już daje się nam dziś we znaki. W całym kraju maksymalnie w ciągu dnia będą 34 stopnie na zachodzie. W innych częściach kraju niewiele chłodniej, bo około 30 stopni. A około godziny 14, początkowo na zachodzie, później w niemal całym kraju zaczną się burze.
0: Rock Radio 103,7 FM. Wyloguj się na weekend w Rock Radiu. Zaprasza

Jak dobrze wiadomo, czas to pieniądz, a także czas nie kaktus, czy tam inna pewna część, która się z tym słowem może kojarzyć. W każdym razie w tym wypadku na pewno chodzi o piękną klasykę rocka. Pink Floyd i Time, czyli wycinek z doskonałego albumu The Dark Side of the Moon. Jest rock radio i jest klasyka rocka. A teraz nieco zmieniając temat, to mam taką informację niemalże z ostatniej chwili. Otóż wczoraj panowie z Acid Drinkers ogłosili, że tego lata zagrają na pewno dwa koncerty podczas męskiego grania. No i będzie to 31 lipca we Wrocławiu, a także 22 sierpnia w Warszawie. Ciekaw jestem, czy dołożą jeszcze może jakieś kolejne daty, kto wie, może trzeba namówić, a może trzeba po prostu czekać cierpliwie. Podobno wejściówki na festiwal znikają błyskawicznie, więc jeśli chcecie zobaczyć legendę polskiego metalu na żywo, to warto chyba jednak szybciej podjąć tę decyzję. My w Rock Radio teraz wracamy do klasyki rocka i gramy Mysłowic, też legenda polskiego rocka, scenariusz dla moich sąsiadów.

0: Klasyka od Mysłowic z lat 90., czyli scenariusz dla moich sąsiadów. Jest rock radio, jest klasyka rocka. Za chwilę posłuchamy sobie Skorpionsów czy Breakoutu, a za kilka minut kolejny odcinek cyklu Wiosło i Piec. Kogo gitarę dzisiaj sobie sprawdzimy? Przekonacie się zostając z nami i mając na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Tu Rock Radio. Tu Rock Radio.

0: Rock Radio Breakout i Pomaluj moje sny, a teraz zaglądamy do czyjegoś futerału, no i sprawdzamy, jaka tam kryje się gitara.
1: Wiosło i piec w Rock Radio.
0: Tym razem przyjrzymy się gitarze, która wygląda i brzmi jak żadna inna na świecie. Raz, że została zrobiona na zamówienie, potem została rozwalona i przebudowana, a dwa, że obsługuje ją koleś odpowiedzialny za takie riffy. Mowa oczywiście o Tomie Morello, gitarzyście Rage Against the Machine i Audioslave, no i o jego gitarze o wdzięcznej nazwie Arm the Homeless, co można przetłumaczyć jako uzbroić bezdomnych, i to jest gitara jedyna w swoim rodzaju. Zaraz po przeprowadzce do Los Angeles Tom potrzebował wiosła, które sprostałoby jego wyobraźni co do brzmienia. Był rok 87, gdy udał się do jednego ze sklepów z instrumentami, w którym konstruowano gitary na specjalne zamówienie. Bazą był Fender Stratocaster, ale gryf, mostek i co najważniejsze, przetworniki były zaczerpnięte z innych modeli. Gdy Tom Morello zagrał na swoim wiośle po raz pierwszy, uznał, że jest do niczego. Jak sam mówił, wszystko w tej gitarze było okropne i nic mu nie odpowiadało. I tak na przestrzeni 2 lat od zakupu gitary nieustannie ją modyfikował i wymieniał, co tylko się dało. Ostatecznie Tom doszedł do wniosku, że sedno gry na Arm the Homeless tkwi nie w tym, jak wiosło jest skonstruowane, a w tym, jak się na nim gra. Kiedy tylko Tom odkrył ten sekret, gitara stała się jego ulubionym współpracownikiem. I mimo że minęło już ponad 30 lat, odkąd nabył Arm the Homeless, wciąż jej używa w studiu i na koncertach.

0: Jeden z kawałków Talking Heads, do których wracam najchętniej. Road to Nowhere, rok 85 w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka. Za chwilę z kolei przeniesiemy się do początku lat 90. dzięki Jamowi, a później do końcówki lat 60. dzięki Creedence Clearwater Revival. Także wiele dobroci z różnych dekad tutaj na Was czeka w Rock Radio. Zostańcie z nami.
1: Tu Rock Radio.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Torysiek Brzeziński po 13 w waszych głośnikach zagoszczą George Harrison, Hey, U2 i wielu innych. A teraz pora na newsy i pogodę.
2: Polska domaga się miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy. Podlasie rozdało bony turystyczne, vouchery zniknęły w kilka minut. Polak maluje ściany na czeskiej ulicy. To międzynarodowy projekt.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Domagamy się miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy, powiedział minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung. Szef polskiej dyplomacji tłumaczy, że jesteśmy na pierwszej linii frontu i ponosimy ryzyko. Zapytany o przewodnictwo Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji w negocjacjach dotyczących Ukrainy, Sikorski odpowiedział, że w Unii Europejskiej między Morzem Czarnym, Bałtyckim i Adriatyckim żyje 120 milionów ludzi, którzy są o wiele bardziej bezpośrednio zagrożeni rosyjskim agresją niż Niemcy. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Władimirowi Załańskiemu orderu Orła Białego. W odpowiedzi ukraińscy politycy oddają swoje medale i odznaczenia, które dostali od Polski. Komentarze międzynarodowe przegląda Anna Gmiterek-Zabocka.
3: Decyzja Karola Nawrockiego odbiła się w ukraińskich mediach szerokim echem. Zresztą nie tylko w ukraińskich, bo również w izraelskich, niemieckich, angielskich i wielu innych. Piszą, że to wywoła sąsiedzki kryzys i niekorzystnie wpłynie na zaplanowaną w Gdańsku konferencję o odbudowie Ukrainy. Szef biura prezydenta Ukrainy nazwał decyzję Nawrockiego prezentem dla moskiewskiego agresora, a z krzyża oficerskiego orderu zasługi zrezygnował również ambasador Ukrainy w Polsce. W piątek swoje odznaczenie zwrócił też szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sibicha.
2: Karol Nawrocki odebrał odznaczenie, ponieważ Władimir Załański nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Podlaskie bony turystyczne zniknęły, zanim wielu internautów zdążyło dokończyć formularz zgłoszeniowy. Około 11.15 pojawiła się możliwość zapolowania po vouchery na minimum 3-dniowy pobyt, każdy po 300 zł. Bony mają wesprzeć branżę turystyczną dotkniętą kryzysem humanitarnym na polsko-białoruskiej granicy i trudną sytuacją geopolityczną w tym regionie. Polski artysta ma swój udział przy tworzeniu nowego muralu w czeskiej Pradze. W dzielnicy Praha 6 powstaje 700-metrowe dzieło tworzone przez artystów z różnych krajów. Wśród nich jest Polak Maciej Kreda, który odpowiada za 23-metrowy fragment nazwany Stworzenie Pragi. To część większej galerii sztuki ulicznej realizowanej w ramach festiwalu Urban Pictus. Całość ma zmienić zwykłą betonową ścianę w przestrzeń artystyczną. Rezultat tego projektu będzie można podziwiać już pod koniec czerwca.
0: Pogoda.
2: Popołudnie dziś z burzami. Instytut Meteorologii przestrzega przed nimi niemal cały kraj. Pogodnie jedynie na Podlasiu. A póki nie ma burzy, to jest upał. Ten dziś do 27, miejscami 30 stopni Celsjusza. Na zachodzie jeszcze cieplej, do 34.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

Rock Radio YouTube i piękny kawałek z początku lat 90., czyli One, wspaniała klasyka rocka pod to sobotnie popołudnie. Natomiast pewnie już pomału tam myślicie, co będziecie robić w poniedziałek, po weekendzie. Ja wiem, że niektórzy chcą o tym zapomnieć, ale trzeba brać też pod uwagę, że wróci na przykład konkurs Rock'n'Rollowiec Dnia i w przyszłym tygodniu będzie jeszcze szansa zdobyć jakieś konkretne fanty od Rock Radia. Co takiego dla was przyszykujemy? Tego jeszcze nie wiem, ale na pewno będzie warto przypomnieć sobie właśnie jakieś swoje rock'n'rollowe historie, te najbardziej przypałowe. Mogą to być też oczywiście tak zwane cudzesy, czyli coś, co podpatrzyliście, podsłyszeliście u innych. Warto sobie o tym przypominać, no i zadzwonić później pod numer 22244066 lub nagrać wiadomość głosową na Messengerze Rock Radia. Przypominam, bawimy się od poniedziałku do piątku po godzinie 15. Wtedy będzie poszukiwany rock'n'rollowiec dnia. A my słuchamy teraz oczywiście

Rock Radio najlepsza klasyka rocka od The Pretenders, czyli Don't Get Me Wrong z roku 86 i jeszcze w latach 80 sobie trochę posiedzimy. Gunsi przypomną nam jeden ze swoich najważniejszych punktów na każdym koncercie. Ostatnio w Polsce też oczywiście go dowieźli. Także warto zostać z nami i mieć na nasłuchu aplikację Rock Radia.

The Clash i Train in Vain. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Ja przypominam o tym, że na Facebooku Rock Radia cały czas trwa głosowanie na płytę tygodnia. No i nasze propozycje na ten weekend to Metallica i Czarny Album, a także Fear of the Dark, Iron Maiden. Także dwie naprawdę konkretne metalowe propozycje na ten weekend dla Was mamy. No i od Was tylko zależy, czego to posłuchamy sobie jutro po godzinie 20. W całości od deski do deski z różnymi ciekawostkami. Będę miał wielką przyjemność przygotować to dla Was, ale pamiętajcie, że to głosowanie kończy się już jutro o godzinie 12, więc czym prędzej wybierajcie się na Facebooka Rock Radia, odnajdźcie post z dwoma okładkami płyt, no i namówcie też innych do wspólnej zabawy. Pamiętajcie, że to jest przedostatnia płyta tygodnia. Także liczę na to, że będziemy tutaj tłumnie, no i będziemy wspólnie słuchać któregoś z tych wspaniałych albumów. Więcej na Facebooku Rock Radia, a my wracamy teraz do klasyki rocka od Republiki. Kawałek ma bardzo prosty tekst, ale jakże treściwy. Zapytaj mnie, czy cię kocham.

i to są najprawdziwsze oryginały The Rolling Stones i Painted Black, rok 66. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka, ale u nas przecież są same oryginały od Garbage, Phila Collinsa i nie tylko. Wystarczy, że zostaniecie z Rock Radiem i usłyszycie to wszystko już za chwilę.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Hej, Turysiek Brzeziński, zaraz po 14:00 zapuścimy sobie konkretne klasyki od T-Love, Accept, Lurida i nie tylko, ale wcześniej sprawdzamy newsy i pogodę.
2: Trwa wielkie poszukiwanie byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo. Po upale burze, burzowy front nadciąga nad Polskę. Póki co upał przyciąga jednak nad wodę. Mamy dowód, że nie trzeba wyjeżdżać z miasta, by odpocząć.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Blisko 300 świętokrzyskich funkcjonariuszy policji, psy tropiące i śmigłowiec poszukują 49-letniego byłego policjanta. Jest on podejrzany o to, że w miejscowości Mierzawa w powiecie jędrzejowskim zabił 80-letniego teścia i ciężko zranił teściową. Policja mówi o mobilizacji ogromnych sił w celu schwytania napastnika. Jednocześnie w miejscu tragedii zabezpieczane są ślady. Stan rannej kobiety lekarze określają jako bardzo ciężki, choć stabilny. Mimo że policja nie klasyfikuje obecnie poszukiwanego mężczyzny jako bezpośredniego zagrożenia dla osób postronnych, to kategorycznie odradza podejmowanie prób samodzielnego ujęcia uciekiniera. Złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w związku z aferą w szpitalu południowym zapowiedzieli politycy PiS. Tak tłumaczy się Rafał Trzaskowski.
3: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w szpitalu południowym.
4: Rafał Trzaskowski postawił kropkę nad i w sprawie tego, że jest po prostu zwykłym kłamczuchem.
2: Opowiada europoseł PiS Jacek Ozdoba. Zdaniem polityków PiS stołeczny prezydent już w ubiegłym roku mógł wiedzieć o nieprawidłowościach. Trzaskowski miał dostać informacje za pośrednictwem jednego z komunikatorów. Sam zainteresowany tłumaczy, że prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji. Większość Polski objęta jest ostrzeżeniami pogodowymi. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obejmują obecnie 12 województw. Bez ostrzeżeń burzowych na Podlasiu, w warmińsko-mazurskim, lubelskim i na Podkarpaciu cały czas obowiązują także ostrzeżenia przed upałem. A upalne dni zachęcają do spędzenia czasu nad wodą. Służby apelują o rozsądek i korzystanie ze strzeżonych miejsc, a władze różnych regionów przypominają, że nie tylko nad morzem i na Mazurach można spędzić czas nad wodą. Takich miejsc sporo też jest na Mazowszu, niedaleko miast, mówi Izabela Stelmańska z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
5: Kąpieliska nad Jeziorem Zagrzyńskim, czy to w Serocku miejskie kąpielisko, czy to w Żyrardowie, czy w Siedlcach, czy też na Pojezierzu Gostynińskim są to strzeżone kąpieliska.
2: Ratownicy wodni przede wszystkim przypominają o tym, że do wody nigdy nie powinno się wchodzić po alkoholu. Warto też dostosować plany do umiejętności pływackich.
0: Rock Radio. Pogoda.
2: Po południu upalne, ale i burzowe, gwałtowne wyładowania mogą wystąpić w całym kraju oprócz Podlasia. Jutro więcej chmur, jedynie na Pomorzu Zachodnim utrzyma się słoneczna pogoda. Na jutro w prognozach opady deszczu i burze niemal dla całego kraju. W dalszym ciągu burzom towarzyszyć będzie grad.
0: Rock Radio 103,7 FM. Rock Radia. Na wyloguj się na weekend w Rock Radiu zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

Ależ te lata 70. były cudowne i takie kawałki właśnie wtedy powstawały. Lou Reed i Walk on the Wild Side. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Cudownie też na pewno dzisiaj będzie po godzinie 15, kiedy się odezwie do Was Kajetan Kajtoruszczyk, czyli pan od guziczków, który poprowadzi dla Was audycję Rock Radio Poleca na Wynos. I oprócz świetnej klasyki rocka, to właśnie na ten wynos będziecie mogli złapać jakąś ciekawą książkę. Najpewniej kryminały, thrillery, a kto wie, może coś jeszcze. Warto słuchać uważnie, co będzie się działo po godzinie 15 i warto sobie też zapisać adres mailowy konkurs@rockradio.pl, bo gdy Kajetan będzie Wam zadawał najróżniejsze pytania dotyczące właśnie książek albo może i innych spraw, to trzeba będzie błyskawicznie odpowiadać właśnie na ten wskazany adres. Odpowiadać poprawnie oczywiście i co tam jeszcze Kajto Wam doda, no bo może, nie wiem, będzie chciał wiedzieć, w jakich skarpetkach akurat siedzicie. No, kto wie, co tam będzie się działo po godzinie 15, ja na pewno zachęcam i zapraszam, ale teraz też jeszcze nigdzie się nie rozchodźcie, bo mamy tutaj klasykę rocka od The Kinks, You Really Got Me.

0: radiu wystrzałowa klasyka rocka od The Kinks z roku 64, czyli You Really Got Me, kawałek, który też przerobił kiedyś zespół Van Halen i tę wersję też warto sprawdzić. A my za chwilę jeszcze posłuchamy Toma Pettiego, Metalliki i więcej świetnej rockowej muzyki, to wam obiecuję. Więc pozostańcie cały czas z Rock Radiem.
1: Rock Radio.

Rock Radio, najlepsza klasyka rocka, tym razem z lat 90. to Metallica i Until It Sleeps, czyli album Load, który w momencie premiery wywołał spore kontrowersje, jeszcze większe niż czarny album, ale dziś fani zespołu i w ogóle fani muzyki rockowej czy metalowej dużo łaskawiej odnoszą się właśnie do tej płyty, która zresztą wydana została 30 lat temu. Ależ ten czas szybko leci. Też szybko leci czas, jeżeli chodzi o głosowania na klasyczną dziesiątkę Rock Radia, bo ledwie wczoraj mieliśmy notowanie numer 205, a przed nami 206, ostatnie notowanie klasycznej dziesiątki Rock Radia, czyli waszej ulubionej listy przebojów. Na stronie rockradio.pl już niebawem pojawi się 50 propozycji kawałków, na które będziecie mogli głosować i według tego, jak właśnie zagłosujecie przez cały tydzień, w piątek po godzinie 18 będziemy odkrywać karty i będziemy sprawdzać, co kryje się na miejscach od 10 do 1. Nie może was tu zabraknąć, zbierzmy się jak największym tłumem, no i uświetnijmy wszyscy obecnością klasyczną dziesiątkę Rock Radia. Piątek po godzinie 18, to przypominam, a teraz mamy tutaj oddział zamknięty, Andzia i ja.

Czy ja już kiedyś mówiłem, że płyta The Dark Side of the Moon to jest jedna z moich ulubionych płyt? A nawet jeśli to mówiłem, to co z tego? Powtórzę, to jest jedna z moich ulubionych płyt wszechczasów. Teraz słuchaliśmy Money i tym kawałkiem się z wami żegnam. Wielkie dzięki za dziś. Jestem z wami jutro od godziny 10, a po 15 odzywa się do was Kajetan Kajto-Ruszczyk w audycji Rock Radio Poleca na Wynos. Rysiek Brzeziński, na razie trzymajcie się.

Klasyka Rocka.

0: Radio poleca na wynos. Na wynos.
1: No dzień dobry, moi drodzy. 3, 2, 1, zaczynamy nasze sobotnie spotkanie w programie Rock Radio poleca na wynos. No, jak w każdy weekend, będzie się działo u nas sporo. Zresztą dobrze o tym wiecie, jeśli słuchacie nas nie od dziś. Za chwilkę rozrysujemy sobie cały nasz plan na naszym grafie, ale wcześniej godzina 15 i najważniejsze newsy w Rock Radio. Kajetan Kajtoruszczyk, witam i zapraszam.
2: Podejrzana o zabójstwo rosyjskiego satyryka trafi do aresztu. Dziś najupalniejszy dzień tej wiosny, który zwiastuje, co będzie latem. Wielki powrót Ronaldinho. Piłkarz ma podpisać nowy kontrakt.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska, BIS. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka w Białej Podlaskiej. Chodzi o Simona Skrepeckiego. To jego pseudonim, który w swoich działaniach artystycznych bardzo dosadnie krytykował Rosję. Zginął w poniedziałek w biały dzień. Zdaniem służby była to egzekucja, mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
3: Prokuratorzy przez kilkanaście godzin zbierali materiał dowodowy oraz analizowali dowody przedstawione przez policję i ABW. W ocenie prokuratora wskazują na uzasadnione podejrzenie, iż sprawcą tego zabójstwa był zatrzymany obywatel Gruzji.
2: Mężczyzna nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień, ma zarzuty związane z zabójstwem. Śledczy będą teraz wyjaśniać, jakie mogło być tło tej zbrodni i czy stały za nią na przykład rosyjskie służby. W dokładnie 2,5 minuty rozeszły się wszystkie podlaskie bony turystyczne na wakacje. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 900 tysięcy złotych. Każdy z aplikujących mógł liczyć na 300 złotych dotacji do wykorzystania przy rezerwacji co najmniej 3-dniowego noclegu. Bony szczęśliwcy, którym się udało, mogą wykorzystać w wakacje do końca sierpnia. Prawie cała Polska pokryta jest dziś alertami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami. Ostrzeżenia wydane przez IMGW niemal w całym kraju będą obowiązywać do końca weekendu. To jak na razie najgorętszy dzień tego roku, który może zwiastować bardzo dynamiczną pogodę tego lata. Rekord ciepła padł w Legnicy. Tam w południe odnotowano ponad 31 stopni Celsjusza. Dobra pogoda może się jednak szybko zmienić, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
4: Pojawią się gwałtowne burze z ulewnymi opadami deszczu do 50 mm, porywami wiatru do 90 km na godzinę, a lokalnie także z gradem.
2: Niedziela ma być także ciepła, ale już nie tak upalna. Taka pogoda według synoptyków to przednówek upalnego i dynamicznego lata. Były brazylijski piłkarz Ronaldinho według włoskich mediów ma wznowić karierę po 11 latach i podpisać kontrakt z trzecioligową Ravenną. 46-latek występował m.in. w Barcelonie i Milanie. W 2002 roku zdobył Mistrzostwo Świata, a 3 lata później triumfował w plebiscycie Złotej Piłki.
0: Rock Radio. Pogoda.
2: Burze nadciągają nad południową Polskę. Jeden z frontów przechodzi właśnie w okolicach Jeleniej Góry. W większości kraju nadal dziś bardzo gorąco, na zachodzie nawet 34 stopnie, w wielu miejscach około 30. Jutro podobnie ciepło i wciąż burzowo.
0: Rock Radio 103,7 FM. Rock Radio.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

Easy, moi drodzy, easy. No w końcu mamy sobotę. Klasyka rocka od grupy Faith No More w Rock Radio. Kajetan Kajtoruszczyk, to jestem ja. Dzień dobry, cześć i czołem, szanowni państwo. To jest ten moment, kiedy wypada się raz jeszcze przywitać z najlepszą słuchalnością w eterze, pokłonić się wam, no i postarać się zrobić dobre wrażenie, abyście mieli ochotę zostać z Rock Radiem na dużo, dużo dłużej. A nie będę ukrywał, opłaca wam się. W sensie, nie dzięki mnie, broń Boże, Jezus Maria. W Rock Radiu w weekend plan atrakcji jest rozpasiony niczym Jabba w Gwiezdnych Wojnach. Aż sześć wspaniałych, niezawodnych, pachnących nowością nagród mam dziś ze sobą w studiu. No i do godziny 20 obiecuję, że z przyjemnością wam rozdam. No będzie się trzeba nieco wysilić, bo za darmo to nawet w mordę ostatnio nie można zarobić, ale spokojnie, kochani, przy sobocie nie będziemy sobie tutaj jakiejś fizyki kwantowej uskuteczniali, bez przesady. Tak więc, moi drodzy, przecinamy naszą wstęgę i zaczynamy. Wspólnie sobota na bank będzie dużo, dużo przyjemniejsza, bez względu na jakiekolwiek okoliczności. Born to be Wild. Z piskiem opon ruszamy w naszą podróż z najlepszą klasyką rocka w tle. Fajnie, że jesteście z nami. Tu Rock Radio. Odjazd!

Rock Radio dźwięki, które pozna każdy, komu rock and roll płynie w żyłach. No i nie tylko rock and roll, ale o tym lepiej nie mówić. Steppenwolf, Born to be Wild. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. No i tak ma być, moi drodzy. Koniec, kropka. Aerosmith i Kaśka Nosowska. Tego posłuchamy sobie dosłownie za moment, a następnie... pierwsza szansa na zgarnięcie dziś nagrody od Rock Radia. No więc myślę, że nie muszę przypominać, co wypada zrobić. No zostać z Rock Radiem. A, no to czyli przypomniałem. Ale trudno, no to zostańcie. Tu Rock Radio.

Słabość do głosu pani Kasi Nosowskiej mam, miałem i będę miał. Tu nie zmieni się nic. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć w sobotnie popołudnie z Rock Radiem, no bo o polskiej muzyce pamiętać trzeba i koniec kropka, moi drodzy. Dobrze, zgodnie z obietnicą czas rozpocząć nasze dzisiejsze rozdawnictwo. Nagród jest cały wór, więc będzie w czym wybierać. Na pierwszy ogień, kochani, idzie kapitalny, bardzo klimatyczny kryminał z polskim rodowodem, no bo autorstwa dobrze znanego Marka Stellara, zatytułowany Przeprawa. Zima, Świnoujście, zmrożony Bałtyk nagle wyrzuca na brzeg ciało nagiej kobiety. Sprawą zajmuje się aspirant Małgorzata Podrzycka, znana jako Margarita, która po latach nieobecności wróciła w swoje rodzinne strony. No i z biegiem czasu okazuje się, że klucz do rozwiązania tej kryminalnej zagadki może leżeć w jej osobistych wspomnieniach z lat dzieciństwa. Dużo akcji, dużo mroku, dużo emocji i psychologii w zasadzie, no ale autor Marek Stellar niejednokrotnie udowodnił, że zna się na rzeczy. Tak więc, kochani, jeśli macie ochotę zagłębić się w właśnie tę książkę, no to proszę bardzo, za moment może trafić w wasze ręce, ale najpierw, jak zawsze, trzeba zmierzyć się z pytaniem konkursowym, które dzisiaj brzmi, uwaga, uwaga, skupiamy się, ile książek ma na swoim koncie autor Marek Stellar? A mówiłem, nie będziemy się przemęczać przecież w weekend. Do odpowiedzi, jak zawsze, dołączcie proszę kreatywne, bardzo przekonujące uzasadnienie, dlaczego akurat do ciebie powinna trafić książka Przeprawa Marka Stellara. No i wszystko w pakiecie wysyłajcie, jak zawsze, na nasz adres konkurs@rockradio.pl. No, gra jest warta świeczki, więc kochani, nie czekajcie, bo jeszcze ktoś was weźmie i wyprzedzi. Iggy Pop już teraz, no bo jak jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Gramy.

0: No nie wypada się w radiu powtarzać, ale naprawdę, moim zdaniem jeden z najlepszych wokali w historii. Klasyka rocka od grupy Journey w Rock Radio łączy nas, klasyka rocka, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. No dlatego za moment będzie jej jeszcze więcej. A co? Mamy gest, wszystko dla was. Texas i Jefferson Airplane to nasze najbliższe minuty w Rock Radio, także nigdzie nie odchodźcie, bo po prostu nie opłaca się.
1: Rock Radio.

0: Rock Radio poleca na wynos. Na wynos.
1: Tu Rock Radio, dojeżdżamy właśnie do godziny 16, co oznacza, że czas się na moment zatrzymać i posłuchać, co najważniejszego dzieje się w kraju i na świecie. Newsy Rock Radia już teraz. Zapraszamy. Dzień dobry.
2: Jest decyzja o areszcie dla podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Ukraina zaatakowała rafinerię ropy naftowej na Syberii, a na koniec o nietypowej formie reklamy, czyli logo pod pachami.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach ostro i dosadnie krytykował Rosję i Władimira Putina, zginął w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Podejrzany to obywatel Gruzji, który usłyszał zarzut zabójstwa, za co może grozić nawet dożywocie. Według prokuratury wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie, mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
3: W tym postępowaniu, poza ustaleniem bezpośredniego sprawcy, wykonawcy zabójstwa, niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
2: Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą. Ukraińskie wojsko zaatakowało rafinerię ropy naftowej w Tiumeniu na zachodzie Syberii, około 2000 km od granicy Ukrainy z Rosją, informuje doradca ministra obrony Ukrainy Serhii Sternenko na platformie X. Miejscowi mieszkańcy informują o co najmniej dwóch eksplozjach, o ataku ukraińskich dronów, powiadomił również gubernator obwodu tiumeńskiego. Według wstępnych informacji rafineria nie została uszkodzona, personel ewakuowano, wyjaśnił gubernator. Tiumeń jest jednym z najważniejszych regionów wydobycia ropy naftowej i gazu w Rosji. Prawie cała Polska jest objęta ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami. Ostrzeżenia wydane przez IMGW niemal w całym kraju będą obowiązywać do końca weekendu. Według pomiarów to na razie najgorętszy dzień tego roku, który może zwiastować bardzo dynamiczną pogodę tego lata. Światowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega już, że warunki charakterystyczne dla El Niño rozwijają się szybciej niż wcześniej zakładano. Logo sponsora trafiło pod pachy strojów sędziów technicznych na mundialu i to nie tak, że sponsor zapłacił za mało. Producent znanej marki dezodorantu, oficjalny sponsor piłkarskich Mistrzostw Świata, z pełną świadomością umieścił swoje logo właśnie pod pachami, bo znak jest widoczny, gdy podnoszą oni elektroniczną tablicę, na której wyświetlane są numery zawodników i liczba doliczonych minut. Ten pomysł został już wdrożony w życie podczas australijskiego turnieju krykieta w sezonie 2020-2021.
0: Pogoda.
2: Dziś w całej Polsce upalnie, od 25 stopni na wybrzeżu do 30 w centrum i nawet 34 stopni na południowym zachodzie. W niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed upałem, ale też przed burzami. Dziś jeszcze zagrzmieć może na zachodzie i południu, ale ostrzeżenia obowiązują wszędzie oprócz Podlasia.
0: Rock Radio 103,7 FM.

0: Reklama.
1: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
0: Po reklamie.

Numer, który potrafi postawić człowieka na nogi. Robert Palmer, Bad Case of Loving You. No, dla mnie tempo jest tutaj idealne. Tu Rock Radio, no i teraz korzystając z tego, że lampka nad mikrofonem świeci mi się na czerwono, śpieszę przypomnieć, że mimo różnych okoliczności, które nas wszystkich czekają, ten weekend również zakończymy z wysokiego C, bo jutro po godzinie 20 odpalamy kolejną płytę tygodnia. No coś, co bardzo polubiliście w Rock Radio. Płytę tygodnia, czyli album klasyki rocka, który gramy dla was w całości, bez żadnej ściemy, od deski do deski. A jaki to jest album, decydujecie wy w głosowaniu na naszym Facebooku, które, a propos, wystartowało właśnie wczoraj i potrwa do jutra do godziny 12. No, a w tym tygodniu, kurczę, nawet nie wiem, jak podejść do tej zapowiedzi. Chyba same tytuły zrobią robotę. Także, kochani, uwaga. W tym tygodniu wybieracie między, uwaga, Fear of the Dark, od oczywiście Iron Maiden, a legendarnym czarnym albumem od królów thrash metalu, czyli Metallica. No, sami słyszycie, tu nic absolutnie dodawać nie trzeba. Kawał muzycznej historii. Oba krążki na zawsze zmieniły heavy metal, no i w zasadzie całą muzykę. No więc szczerze, ja nie wiem, co bym wybrał. Na szczęście to wasze zadanie. Wskakujcie na naszego Facebooka już teraz i decydujcie. Coś czuję, że walka będzie bardzo zacięta w tym tygodniu, ale dobrze, o to chodzi. Płyta tygodnia już jutro po godzinie 20. Zapraszam w imieniu kolegi Ryśka Brzezińskiego. A teraz król polskiej gitary elektrycznej, pan Jan Borysewicz, Lady Punk. No i to jest właśnie Rock Radio, dom najlepszej klasyki rocka. Odpalamy.

w Rock Radio polska klasyka rocka z najwyższej półki. Zamki na piasku, no i oczywiście Lady Punk, bo łączy nas klasyka rocka. A to jest po prostu słuszna koncepcja. Sobotnie popołudnie trwa nam w najlepsze. Za chwilę kolejna szansa na zgarnięcie nagrody od Rock Radia. Jest ich dzisiaj sporo, no więc trzeba odpalać, nie ma co zamulać. Koniecznie bądźcie z nami. A po drodze zagram wam jeszcze T-Love i AC/DC między innymi. Tu Rock Radio. Fajnie, że jesteście z nami.

Back in Black, czyli niezawodne AC/DC w sobotnie popołudnie z Rock Radiem. No, numer do odgadnięcia po tak zwanej jednej nutce. Dobrze, moi drodzy, obiecałem, więc słowa dotrzymuję. Czas na kolejną rozgrywkę o nagrody w Rock Radiu, a tym razem stawką jest, no, kolejny kapitalny kryminał, ale tym razem autorstwa znanego i lubianego Marcela Mossa, zatytułowany Ego. Jest to jego najnowsze dzieło, będące przy okazji drugim tomem cyklu o Błażeju Hellerze i Malwinie Zygard. W Bolesławcu odnalezione zostaje ciało młodej kobiety, na której ktoś wyrył literę R. Co ciekawe, taki sam znak przed laty zostawiał na swoich ofiarach seryjny morderca Ronald Zydar, znany jako Raptor. Zostawiał, no bo siedzi w więzieniu od 10 lat. No i tu rodzi się pytanie, czy mamy do czynienia z naśladowcą. A może to tylko przypadek. Błażej Heller i Malwina Zygard, będąca przy okazji córką wspomnianego Raptora, podejmują rękawice, aby rozwiązać tę tajemniczą zagadkę. Jak zawsze, jest mrocznie, jest ciekawie, jest zagmatwanie, czyli tak, jak po prostu powinno być w dobrym, klasowym thrillerze. Komu, książkę Ego Marcela Mossa, no bo idę do domu. Nie no, żartuję, jeszcze nie idę, ale nagrodę wręczyć trzeba. Wystarczy, że odpowiecie na moje pytanie konkursowe, które brzmi, uwaga, jaki tytuł nosi pierwszy tom z Błażejem Hellerem i Malwiną Zygard w rolach głównych? Odpowiedź oraz uzasadnienie, dlaczego to właśnie tobie powinniśmy wysłać książkę Ego Marcela Mossa, wysyłajcie jak zawsze na nasz adres konkurs@rockradio.pl. A do skrobania maila zagram wam numer legendę Soldier of Fortune od sami wiecie kogo. Już teraz w Rock Radio gramy.

W Rock Radio Blondie, Maria. No a dla kolegów po prostu Maryśka. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Jak sami słyszycie, nie zwalniamy tempa w sobotnie popołudnie. U nas nie ma szans na żadną nudę, co to, to nie, szanowni państwo. Def Leppard i Joan Jett już w pogotowiu, jeżeli chodzi o nasze muzyczne menu. No więc jeśli potrzebujecie jeszcze więcej pozytywnego doładowania, to plan jest prosty. Zostać z Rock Radiem na dużo dłużej.

0: Rock Radio poleca na wynos. Na
1: wynos. Sobotnie popołudnie z Rock Radiem trwa i trwa mać. Dobijamy właśnie do godziny 17. Za chwilę odpalimy sobie kolejny konkurs, no bo kolejne nagrody od Rock Radia czekają, aby ruszyć w waszą stronę. Ale wcześniej godzina 17 i najważniejsze informacje w Rock Radiu. Zapraszamy.
2: Tragedia nad Bałtykiem. W powiecie puckim utonął 72-latek. Prezydent Ukrainy ogłosił, że odesłał order Orła Białego. A na koniec kilka zasad dobrze zaplanowanego urlopu.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska, BIS. Mimo akcji ratowniczej nie udało się uratować życia 72-letniego mężczyzny, który utonął w Bałtyku na wysokości wsi Ostrowo w powiecie puckim. Strażacy otrzymali zgłoszenie około południa. Mężczyzna tonął około 100 metrów od brzegu w Ostrowie. Wypoczywający nad wodą utworzyli łańcuch życia, dzięki czemu udało się wydobyć mężczyznę na plażę, ale mimo podjętej resuscytacji nie udało się przywrócić funkcji życiowych mężczyzny. Na Pomorzu dziś jest plażowa pogoda do około 30 stopni Celsjusza. Prezydent Ukrainy ogłosił, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Polski. Wczoraj Karol Nawrocki ogłosił, że po konsultacji z kapitułą orderu Orła Białego zdecydował o odebraniu odznaczenia Załęskiemu, ponieważ ten zgodził się na nadanie jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych nazwy bohaterów UPA.
3: Decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, jest również sygnałem ostrzegawczym. Są granice, których w relacjach polsko-ukraińskich przekraczać nie wolno. Jest także apelem do naszych sąsiadów. Wróćcie na drogę prawdy i wzajemnego szacunku.
2: Prezydent Karol Nawrocki wyjaśnia także, że Polacy wiedzą, czym jest wojna i zagrożenie rosyjskie, ale mamy swój próg bólu, który został przekroczony. Jak dodał prezydent, musi mówić on głosem tych, których już nie ma. Za tydzień, w piątek, 26 czerwca, koniec roku szkolnego, później 2 miesiące wakacji dla uczniów, a dla dorosłych czas na urlop od pracy. Jak dobrze zaplanować wypoczynek, żeby faktycznie odpocząć, warto nie robić zbyt intensywnych planów i wziąć prawdziwe wolne od pracy, mówi psycholog z Uniwersytetu Łódzkiego Marta Znajmiecka.
4: Nie odbieramy telefonów służbowych, nie czytamy służbowych maili, nie zabieramy ze sobą laptopa. Musimy się odłączyć, żeby mieć szansę na regenerację naszego mózgu.
2: Co ważne, wypoczynek powinien być odwrotnością naszej pracy.
4: Czyli osoba, która pracuje fizycznie, nie powinna iść kopać ogródka, a osoba, która pracuje intelektualnie, może odłożyć sobie książki, a zająć się aktywnością fizyczną.
2: Warto też wysypiać się i być bliżej natury i ludzi. Badania pokazują, że odpoczynek dla mózgu później przenosi efekty w pracy.
0: Pogoda.
2: W nocy burze w zachodniej połowie kraju i miejscami na południu, lokalnie będą to burze z gradem, a jutro przelotne opady deszczu, burze lokalnie z gradem, głównie w centrum, na wschodzie i południu Polski. I znów ciepło, do 20 stopni na wybrzeżu oraz gorąco, od 27 do 32 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 33 na Kujawach.
0: Rock Radio 103,7 FM.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

Rock Radio Klasyka Rocka od wiecznie robiącej robotę grupy Chicago. Program Rock Radio poleca na wynos, trwa w najlepsze. Wciąż jestem z wami na posterunku. Wrzucamy sobie tutaj kolejny bieg w naszym sobotnim spotkaniu. No i wrzucamy kolejną nagrodę na ring, tak, tak? Mówiłem, jest ich dziś sporo, więc nie przedłużamy. Rozpoczynamy kolejną rywalizację. A stawką? No, jak zawsze. Kolejny fantastyczny kryminał, który nie zawiedzie fanów tego gatunku. W ciemnym, głodnym lesie autorstwa Przemysława Piotrowskiego 16-letnia Maja Bacela ucieka z rodzinnego domu przed znęcającym się nad całą rodziną brutalnym ojcem, no i nagle przepada bez śladu w gąszczu beskidzkich lasów. Po 16 latach od zniknięcia jej siostra Nina, będąca przy okazji dziennikarką zajmującą się właśnie zniknięciami, opisuje historię zaginięcia w tych samych okolicach, co jej siostra lata temu, 22-letniej dziewczyny. Na zdjęciu poszukiwanej Nina dostrzega w odbiciu osobę, która łudząco przypomina właśnie jej siostrę Maję. Dziennikarka postanawia opisać tę sprawę, mając przy okazji nadzieję, że tajemnica jej siostry wreszcie się rozwiąże po tylu latach. Jeśli mroczny, gęsty, a momentami wilgotny klimat to jest coś, co lubicie, to nie zastanawiajcie się ani przez moment, zawalczcie o właśnie tę książkę. Wystarczy, że prawidłowo odpowiecie na moje pytanie konkursowe, które brzmi, skupiamy się, uwaga, uwaga, jaki tytuł nosi poprzednia książka Przemysława Piotrowskiego. Odpowiedź oraz oczywiście, jak zawsze, uzasadnienie, kreatywne uzasadnienie, dlaczego to właśnie ty zasługujesz na wygraną i zgarnięcie książki W ciemnym, głodnym lesie Przemysława Piotrowskiego właśnie, podrzucajcie, jak zawsze, na nasz adres konkurs@rockradio.pl. Pamiętajcie, moi drodzy, kreatywność jest tutaj kluczem. A teraz Toto i jeden z najlepszych utworów w historii. Moim zdaniem nie tylko klasyki rocka. Wchodzimy w to kultowe intro już teraz. Tu Rock Radio.

A co to? A toto, toto. I niepowtarzalna Afryka. No to jest majstersztyk, jeżeli chodzi o kompozycję. No ale takie numery do usłyszenia właśnie tutaj, u nas, w Rock Radiu. Za chwilę wrzucimy sobie delikatnie na luz z grupą 38 Special, a następnie następna nagroda. Tak, tak. Dziś ten nasz worek uciech jest naprawdę wypchany. Jest wam co rozdawać, więc zachęcam wszystkich po prostu do pozostania z nami, bo to się wszystkim opłaca. Sobota z nagrodą? No brzmi

Wizytówka szanownego rodzeństwa z Manchesteru. Oasis, Wonderwall, jest rock radio, jest klasyka rocka. No nie będę ściemniał, że był czas, kiedy ten numer jakoś nie wzbudzał we mnie zbytnio pozytywnych emocji. W sumie nie wiem dlaczego, ale po wsłuchaniu się coś się w głowie przestawiło i dziś dałbym się za niego pokroić. Dobrze, moi drodzy, rock radio poleca na wynos, trwa w najlepsze. No a skoro poleca na wynos, no to czas znowu dać wam coś na wynos. Tyle i aż tyle. Tak jest, kochani, kolejna nagroda jest już w blokach startowych. Czeka na chętnych, którzy przygarną ją do swojego domu. No a jest nią książka, którą mieliście już okazję od nas wygrać, ale zapytań o nią ostatnio było tak dużo, że postanowiliśmy tutaj wspólnie w redakcji znowu wrzucić ją wam na stół. Mowa o najnowszym thrillerze kryminalnym autorstwa cenionego Grzegorza Brudnika, zatytułowany Alfa. Czwarty tom z komisarzem Rafałem Lichym w roli głównej, który no zdążył odejść z policji, sprzedał dom i wyprowadził się na malownicze Mazury. Wszystko układało się ok, aż do momentu, kiedy na jeziorze Niegocin znaleziono jacht, a na nim ciało młodego chłopaka z kulą w głowie. Samobójstwo? No, to byłoby po prostu za proste. Szczególnie, że tydzień wcześniej w Giżycku w podobnych okolicznościach zginął inny młody chłopak. Nasz bohater znowu podejmuje rękawice i postanawia zagłębić się w tę tajemniczą sprawę. No a fanów Rafała Lichego przekonywać o jakości tej pozycji nie muszę, ale tych, którzy jeszcze nie mieli okazji zapoznać się z tym bohaterem, już tak. Także naprawdę jest to, kochani, kawał dobrego, zawiłego niekiedy kryminału, no który na bank was nie zawiedzie. Odpowiedzcie prawidłowo na moje pytanie konkursowe, no i książka Alfa Grzegorza Brudnika będzie wasza. A pytanie konkursowe brzmi, uwaga, jaki tytuł nosi trzecia książka autorstwa Grzegorza Brudnika? Prosto, łatwo i przyjemnie. Mały research. I gotowe. No właśnie, przypominam, że do prawidłowej, mam nadzieję, odpowiedzi koniecznie musicie dołączyć kreatywne uzasadnienie, że to właśnie wy zasługujecie na wygraną w naszym konkursie i wszystko w pakiecie wysyłajcie mailem na nasz adres konkurs@rockradio.pl. Życzę powodzenia i wam gram. Kiss, God gave rock and roll to you. Kawał dobrej klasyki rocka. No i przy okazji bardzo dziękujemy, panie Godzie.

0: To jest numer, który nawet przy minus 15 w styczniu potrafi wywołać ciepłe lato w człowieku. Phil Collins i Philip Bailey, Easy Lover, obowiązkowy must have w podróży samochodem. Skrojony wręcz pod to. Tu Rock Radio, na szczęście lato już tuż, tuż, no bo jutro pierwszy dzień astronomicznego lata, kochani, nareszcie. Dojechaliśmy. Urszula i Aerosmith też dojechali, ale do Rock Radia i zagrają dla was dosłownie za moment. Także, kochani, nigdzie nie odchodźcie, bo łączy nas klasyka rocka. Zostańcie z nami na dłużej.
1: Tu Rock Radio. Rock Radio.

0: Rock Radio poleca na wynos. Na wynos.
1: No i pięknie, wespół w zespół z najlepszymi słuchaczami w eterze i najlepszą klasyką rocka w Rock Radio. Docieramy właśnie do godziny 18. Za chwilę będę miał dla was propozycję, jak możecie urozmaicić sobie ten trwający w najlepsze weekend, ale wcześniej kolejna porcja najważniejszych informacji. Newsy Rock Radia już teraz. Zapraszamy.
2: Wołodymyr Zełenski odesłał order Orła Białego do Polski. Pierwsi nauczyciele edukacji zdrowotnej gotowi na wrzesień. Kto dołączy do USA i Meksyku i wywalczy już dziś awans do 1/16 mundialu.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Polski prezydent dzień wcześniej ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie. Ukraiński prezydent zapewnił jednocześnie, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co, jak zaznaczył, odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji. Karol Nawrocki, przypomnę, decyzję o odebraniu odznaczenia podjął po konsultacji z kapitułą Orderu Orła Białego wobec zgody prezydenta Ukrainy na nadanie jednej z jednostek sił zbrojnych Ukrainy nazwy bohaterów UPA. Pierwsi nauczyciele edukacji zdrowotnej odebrali dyplomy na Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym. Zakończyła się tam pierwsza edycja studiów podyplomowych przygotowujących do prowadzenia edukacji zdrowotnej w szkołach. Świadectwo odebrało 56 absolwentów. W uroczystości wzięła udział minister edukacji. Od 1 września edukacja zdrowotna ma być obowiązkowym i ocenianym przedmiotem. Stany Zjednoczone oraz Meksyk mają już zapewniony awans do 1/16 mundialu. Do tego grona mogą dołączyć tej nocy kolejne zespoły, m.in. Szwecja, pod warunkiem, że pokona Holandię. Europejski hit w drugiej kolejce mundialu rozpocznie się w Houston o 19, czyli za godzinę. Ale przed szansą awansu staną też drużyny Niemiec i Wybrzeża Kości Słoniowej, które mają już po 3 punkty. Ten mecz o 22 w Kanadzie. Kto ma więcej szans, próbuje rozstrzygnąć Błażej Kulesza.
3: Niemcy są uskrzydleni wysokim zwycięstwem w pierwszym meczu. Bramki znów będzie strzegł Manuel Neuer, który ogłosił, że po mundialu definitywnie kończy reprezentacyjną karierę. Nie bez powodu wycofałem się 2 lata temu po dobrym euro. Gra w drużynie narodowej przez kolejne lata to jest zbyt duże obciążenie. Iworyjczycy do Toronto dotarli z przygodami, bo problemy z wizą miał napastnik Eli Wai, zamieszany w ustawienie meczów we francuskiej lidze. Do tej pory oba zespoły przeciwko sobie grały jedynie raz i to 17 lat temu. Wówczas padł remis 2-2.
2: To spotkanie o 22 w Toronto, a potem o 2 w nocy kibiców czeka pojedynek Ekwador-Curaçao oraz Tunezja-Japonia. To 6 rano polskiego czasu.
0: Pogoda.
2: W nocy czekają nas burze w zachodniej połowie kraju, a także miejscami na południu. Lokalnie będą to burze z gradem, a jutro przelotne opady deszczu, burze, lokalnie także z gradem, głównie w centrum, na wschodzie i południu. Do 33 stopni na Kujawach, do 32 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 20 na wybrzeżu.
0: Rock Radio 103,7 FM.

Kapitalny tekst ma ten numer. No, myślę, że wszyscy, a przynajmniej większość, którzy byli albo są w związkach, znajdą w tym numerze sporo analogii. Hej i zazdrość w sobotnie późne już popołudnie z Rock Radiem. No właśnie, jeśli nie macie jeszcze planów na jutrzejszy wieczór, to my w programie Rock Radio Poleca na Wynos staramy się wam pomóc po prostu w urozmaiceniu sobie czasu wolnego, a dobrym na to pomysłem jest, jak zawsze, po prostu wypad na stand-up. Dobrze wiecie, że w Rock Radio, jako chyba jedyna stacja w kraju, od wielu, wielu lat staramy się rozbudzać w was ciekawość, no i może później miłość do tego typu komedii. Dlatego regularnie zapraszamy was do krakowskiego pubu 103,8 FM, gdzie regularnie właśnie odbywają się stand-upowe wydarzenia z serii Comedy Lab. No i jutro właśnie wieczorem o godzinie 18 kolejny taki event, kolejny open mic, no czyli format, na którym debiutują nowe twarze świata komedii, ale nie tylko, bo często takiego open mic'a wykorzystują również znani komicy, którzy akurat testują swój nowy materiał przed wyruszeniem z nim w Polskę. Na open mic'u zawsze dzieje się sporo i spontanicznie, więc no, moi drodzy, macie ochotę się po prostu wyśmiać przed kolejnym tygodniem zmagań z rzeczywistością, to z ręką na sercu polecamy wam wydarzenia z serii Comedy Lab. Kto z Krakowa, kto z okolic Krakowa, albo ktoś, kto na przykład akurat będzie w niedzielę, jutro w dawnej stolicy Polski, niech koniecznie wpada. Pub 103,8 FM, no i open mic już jutro wieczorem o godzinie 18. A jeżeli jutro wam nie pasuje, to nic straconego, kochani. Eventów jest tam cała masa. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Pat Benatar, pogadaliśmy? No to podkręćmy sobie teraz nieco tempo najlepszą klasyką rocka. Tu Rock Radio, gramy dalej.

R.E.M. Losing My Religion. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Za chwilę grupa Marillion z kapitalnym kawałkiem, który tylko my mamy przyjemność dla was grać w eterze. Inni, nie wiem, boją się, albo co gorsza, nie znają tego numeru. Cóż, no to jest już akurat ich problem. U nas jest na szczęście różnorodnie. Zostańcie i przekonajcie się na własne uszy. Po prostu. Tu Rock Radio.

Rock Radio Dorsi, Light My Fire, klasa sama w sobie. No ale to Rock Radio, gramy dla was tylko najlepszą klasykę rocka i bardzo się z tego powodu cieszymy. No a w weekend również prowadzimy tak zwane rozdawnictwo nagród. I to też na poziomie te nagrody są. Czas znowu zajrzeć do naszego wora i wyłowić dla was kolejny fant, który za moment będziecie mogli od nas zgarnąć. Co powiecie na Maxa Czornyja? No, proszę bardzo, mówiłem, że na poziomie. Będzie to książka Czas Rezurekcji, czyli drugi tom serii o bracie Hektorze i komisarz Sarze Adam. Tym razem brat Hektor na zlecenie arcybiskupa wyrusza do położonego w Małopolsce klasztoru misterystów. Nie pomyliłem się. Ma tam zbadać sprawę brutalnej śmierci jednego z mnichów. No i z biegiem czasu okazuje się, że odpowiedzi na zagadkę trzeba szukać nie tylko w tajemniczej przeszłości ofiary, ale i w świecie zjawisk nadprzyrodzonych. No, kto jak kto, ale Max Czornyj zna przepis na zadowolenie praktycznie każdego czytelnika, więc jeśli brakuje wam ostatnio dobrego tytułu kryminalnego, to Czas Rezurekcji jest bezapelacyjnie świetnym wyborem. No więc kochani, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa, kto chce zgarnąć właśnie tę książkę, no to musi prawidłowo odpowiedzieć na pytanie konkursowe i do odpowiedzi dołączyć kreatywne uzasadnienie, dlaczego akurat ty powinieneś albo powinnaś otrzymać od nas w sobotę nagrodę. A pytanie konkursowe brzmi, uwaga, uwaga, z jakiego miasta pochodzi autor Max Czornyj? No, tak jak obiecywałem, nie będziemy się dziś męczyli. Ale nagrody są zacne, więc po prostu piszcie na konkurs@rockradio.pl. No i jak zawsze, powodzenia!

0: Ruch Radio szybka lekcja geografii przeprowadzona przez samą panią Beatę Kozidrak i grupę Bajm. Nie ma wody na pustyni. No niestety, nie ma. Jak będziecie na pustyni i zobaczycie na przykład basen, to na bank Fata Morgana. Tu Ruch Radio, gramy dla was klasykę rocka, a przed godziną 19 posłuchamy sobie wspólnie jeszcze między innymi AC/DC i kultowego dla naszego narodu kultu. Dlaczego? No bo łączy nas klasyka rocka. Bardzo dobrze, piąteczka z plusem.
1: Rock Radio.

0: Rock Radio poleca na wynos. Na wynos.
1: Tu Rock Radio, na zegarach właśnie wybija nam godzina 19, sobotni wieczór, mówi nam ahoj, ahoj. No więc kochani, zacznijmy go tym, co w Rock Radio lubimy najbardziej, czyli klasykę rocka. A w tym przypadku znad Wisły. T-Love, no to kochani, one to frustru, lecimy dalej. Aha, no właśnie, mam jeszcze jedną nagrodę do rozdania, więc bądźcie czujni, za moment kolejna rozdawka, kolejny konkurs. Gramy, dobry wieczór.

Rock Radio Goo Goo Dolls i Iris, jedna z najlepszych rockowych ballad w historii. No powtarzam wam to już chyba do pożygu, ale to po prostu czysta prawda. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Tu Rock Radio, wchodzimy wspólnie powoli w sobotni wieczór, więc czas na ostatnią dziś rozgrywkę o nagrody. Na deser, kochani, zostawiłem dla was kolejny warty uwagi kryminał z naszego rodzimego podwórka, Zaginiona, autorstwa Grzegorza Gołębiowskiego. Historia, słuchajcie, przenosi nas do kamienicy w Ożarowie Mazowieckim, w której od lat narasta konflikt sąsiedzki. Starsze małżeństwo Stanisławskich ciągle narzeka i zgłasza na policję uciążliwe zachowania jednego z lokatorów, Feliksa Obraniaka. Pewnego dnia pani Stanisława nagle znika bez śladu, a podejrzenia oczywiście automatycznie padają na uciążliwego lokatora Obraniaka. Ta sprawa jednak pokazuje, że niestety często najprostsze rozwiązania nie są tymi właściwymi i tylko mącą nam wszystkim w głowie. Macie ochotę zagłębić się w sam środek sąsiedzkiej wojenki? No to 3, 2, 1, bierzemy się kochani za konkurs. Odpowiedzcie prawidłowo na moje pytanie konkursowe oraz kreatywnie przekonajcie nas, że to właśnie wy zasługujecie na książkę Zaginiona autorstwa Grzegorza Gołębiowskiego. No i może właśnie ta książka będzie niebawem wasza. Gotowi? No to lecimy z pytaniem. Uwaga, uwaga. Z jakiej dziedziny naukowej autor Grzegorz Gołębiowski uzyskał tytuł doktora habilitowanego? Odpowiedź oraz wspomniane uzasadnienie wysyłajcie, jak zawsze, na nasz adres konkurs@rockradio.pl. Pamiętajcie, moi drodzy, kreatywność w uzasadnieniu jest kluczem. Perfekt, już nam się rozpędza. No więc ja zamykam mikrofon, a wy robicie dużo, dużo głośniej.

0: kosmiczna klasyka rocka, pan David Bowie i Space Oddity w Rock Radio. Outro bezapelacyjnie niepowtarzalne. The Cure i Boston, kolejne dowody na to, że tylko u nas usłyszycie najlepszą klasykę rocka już dosłownie za moment. Nigdzie nie odchodźcie, bo satysfakcję muzyczną macie z Rock Radiem, jak w banku.
1: Tu Rock Radio.

Grupa Boston, More Than a Feeling, rocznik 76, no a wciąż na czasie. Turok Radio, nasze sobotnie spotkanie powoli zmierza ku końcowi, ale zanim się pożegnamy, no to śpieszę zakomunikować, że jeżeli w tygodniu mieliście na przykład ręce pełne roboty i późnymi wieczorami nie mogliście być z nami, no to dziś po godzinie 22 macie szansę co nieco nadrobić, bo na naszej antenie znowu pojawią się nasi nieźli goście. Rozmowy moich serdecznych kolegów ze znanymi i ciekawymi ludźmi to nasza, można powiedzieć, taka wisienka na torcie, czy jakby to powiedział Tomek Haj, to truskawka na torcie, na zakończenie każdego dnia w tygodniu. Bardzo lubicie nasz program Niezły Gość. No więc wychodzimy do was frontem i w sobotę po godzinie 22 znowu gramy najciekawsze rozmowy z tygodnia. Dziś między innymi gościem niezawodnego kolegi Kuby Kalety będzie autor Marcel Moss, do którego na książkowych eventach, jak zresztą opowiadał mi sam Kuba, podobno stoją gigantyczne kolejki. Panowie pogadają przede wszystkim o najnowszej książce autorstwa właśnie Marcela Mossa, zatytułowanej Ego, ale nie tylko, no bo Kuba zawsze dokłada dużo, dużo więcej ciekawych tematów podczas swoich rozmów z niezłymi gośćmi właśnie. No więc tym bardziej was zapraszam do odpalenia Rock Radia dziś po godzinie 22. Zawodu na bank nie będzie. Alice Cooper już teraz dla was w Rock Radiu, no bo łączy nas klasyka rocka. Gramy dalej.

W Ruch Radiu Foreigner i Hot Blooded. No, z nami możecie być spokojni o odpowiednią temperaturę waszej krwi. Kajetan Kajturuszczyk, dziękuję państwu bardzo serdecznie za wspólnie spędzone popołudnie i kawałek wieczoru w Ruch Radiu. Wracam do was już jutro o godzinie 15. No i już wam mogę obiecać, że znowu przetargam ze sobą do studia bardzo głębokie wiadro z nagrodami, o które mam nadzieję licznie będziecie rywalizowali. Dobrego wieczoru, no i do usłyszenia jutro, moi drodzy. Trzymajcie się, pa, pa.

0: Zestawieniu Rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
1: I dzisiaj przenosimy się do roku 1982. To właśnie w tym roku Michael Jackson wydaje swoją drugą solową płytę zatytułowaną Thriller, czyli najlepiej sprzedający się album wszechczasów. W Utah przeprowadzają pierwszą i udaną, to ważne, operację wszczepienia człowiekowi sztucznego serca, a w więzieniu w Huntsville w Teksasie, tak dla odmiany, przeprowadzają pierwszą egzekucję przy użyciu zastrzyku trucizny zamiast krzesła elektrycznego.
2: Za to dokładnie 44 lata temu,
1: to jest czyli cykl życia.
2: Tak.
1: Równowaga została zachowana, tak?
2: No, ale...
1: Ale co? Ale jakim kosztem, tak? Ale ten, co mu zrobili zastrzyk, na pewno za niewinność tego zastrzyku nie dostał.
2: Kubuś,
1: słucham
2: 44
1: się.
2: Lata temu, czyli 15 czerwca 82 roku, wychodzi płyta zespołu Steve Miller Band pod tytułem Abracadabra. To 12 krążek zespołu z takim hitem jak Abracadabra.
1: I to jest ich największy hit.
2: U nas.
1: U nas w kraju, dokładnie tak, dlatego że jak sprawdziliśmy, to tak globalnie Abracadabra wcale nie jest najlepiej sprzedającym się singlem w historii Steve Miller Band, w dorobku, a płyta Abracadabra wcale nie jest ich najlepiej sprzedającą się płytą w dyskografii ich. I to jest kolejny przykład takiego zespołu, który u nas w kraju jest postrzegany inaczej niż w Stanach Zjednoczonych. To podobnie jak z zespołem Eagles. Oni też przecież u nas w kraju są traktowani jako kapela jednego przeboju, a w Stanach no, są mega gwiazdami.
2: Wyjątkowo materiału na tę płytę nie napisał Steve Miller, a Gary Malaber, czyli perkusista zespołu Steve Miller Band. Gary Malaber przyniósł dema zespołu Tracker do studia, no i na ich podstawie został stworzony materiał do płyty.
1: A co ciekawe, zespół Tracker to była kapela, w której grali również byli i obecni, czy też ówcześni członkowie Steve Miller Band. No i Steve'owi Millerowi tak się spodobały te dema, że postanowił je wykorzystać wszystkie tak naprawdę. Natomiast numer Abracadabra to jest typowo kompozycja samego Steve'a Millera. Czyli Steve Miller musiał tę wisienkę na tym torcie samodzielnie wydrylować.

0: chodzi o gatunek płyty, to jest to materiał mniej rockowy niż poprzednie. Jest w klimacie new wave i synth-popowym.
1: Dla mnie ta płyta brzmi trochę jak to, co grał zespół The Police, tylko z bardziej uproszczoną sekcją rytmiczną, a do tego jeszcze panowie śpiewają na tym krążku harmonicznie, czyli takim ładnym chórem jak na przykład The Beach Boys. Mhm. I to jest w ogóle, w takim ogólnym rozrachunku, bardzo przyjemna muzyka.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Zestawieniu Roka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
1: I dzisiaj przenosimy się do roku 1972. To właśnie w tym roku swój dziewiczy lot odbywa pierwszy samolot Airbus. Richard Nixon zaczyna drugą kadencję w fotelu prezydenta USA. No i powstaje też legendarna gra wideo, czyli Pong.
2: I to właśnie w tym roku, bo 16 czerwca 72 roku, czyli dokładnie 54 lata temu, wychodzi płyta Davida Bowiego pod tytułem Ziggy Stardust. I właściwie ten tytuł jest nieco bardziej rozbudowany.
1: Właśnie, trochę na skróty poszłaś, no.
2: Tytuł brzmi The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.

0: Na tym 11-utworowym albumie znajdziemy takie hity jak Ziggy Stardust czy Starman.
1: A całość jest koncept albumem utrzymanym w klimacie popularnych w latach 60. i 70. rockowych oper. No i te 11 piosenek opowiada historię tytułowego Ziggy'ego Stardusta, czyli kosmity, który przybywa na Ziemię, żeby uratować ludzkość przed zagładą, a przy okazji zostaje rockowym idolem.
0: A inspiracją do stworzenia tego właśnie kosmity był m.in. muzyk Vince Taylor.
1: Czyli taki gwiazdor rock'n'rolla.
0: Lat 50. czy 60.
1: Którego kariera była krótka, acz intensywna.
0: Jeśli chodzi o teksty, które znajdziemy na tej płycie, to są one o polityce, o narkotykach, o seksie czy o ekologii.
1: Czyli o tym, żeby wrzucać butelki do butelkomatu.
0: Na pewno. No. I później ta butelka kaucyjna i
1: no
0: wszystko.
1: No właśnie. To jest
0: wszystko
1: no,
0: tak super.
1: Dlatego to jest taki ważny album, tak? A jeśli chodzi o muzykę, to z jednej strony usłyszymy tutaj taką surową, protopunkową energię, ale także jest miejsce na glam metalowe, delikatniejsze melodie. No i warto dodać, że to właśnie Ziggy Stardust jest powszechnie uznawany za jeden z najważniejszych albumów w historii glam rocka.
0: A na okładce widzimy Davida Bowiego, czyli Ziggy'ego Stardusta, który stoi przed sklepem kuśnierskim.
1: Właśnie, czyli z futrami i z galanterią skórzaną. Tak. Czyli to jest taki sklep, w którym coś dla siebie znajdą i furasy, i BDSM-jarze.
0: O, to na pewno. No. Na szyldzie widzimy napis Key West.
1: I to jest sklep, który już nie istnieje, a znajdował się on w Londynie. I co ciekawe,
0: to nie jest sklep Kanye'ego Westa.
1: No nie, no właśnie nie. Co ciekawe, ta okładka jest tak charakterystyczna, ma tak nietypowe kolory, dlatego że zdjęcie Davida Bowiego najpierw zrobiono w czerni i bieli, a później zostały te kolory naniesione po prostu ręcznie, tak? Ktoś siedział, kupił, wiesz, 12 tych takich farb plakatowych i powiedział: mamo, na jutro potrzebuję mieć pokolorowany ten obrazek. No i tam, no tak nie było oczywiście, proszę państwa. To kto inny to robił.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: zaciśnieniu roka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
1: Dzisiaj przenosimy się do roku 1983. To właśnie w tym roku w Polsce po półtora roku kończy się stan wojenny. Na warszawskiej Starówce odsłaniają pomnik Małego Powstańca, a Lech Wałęsa dostaje pokojową Nagrodę Nobla.
2: A dokładnie 43 lata temu, czyli 17 czerwca 83 roku, wychodzi płyta zespołu The Police pod tytułem Synchronicity. Jest to piąta płyta zespołu z takimi hitami jak Every Breath You Take i Wrapped Around Your Finger.

0: I to są dwa największe hity z tego albumu. Tam były jeszcze pomniejsze, Synchronicity na przykład, czy King of Pain, ale uważam, że one aż tak dużymi hitami nie były. No.
1: Tak, to jest najlepiej sprzedająca się płyta zespołu.
0: Bo rozeszła się w nakładzie
1: 20 milionów egzemplarzy.
0: I została też obsypana nagrodami.
1: Tak jest, bo zdobyła 3 nagrody Grammy.
0: W kategoriach nagranie roku, piosenka roku i album roku. No i generalnie Synchronicity jest uznawana za jedną z najlepszych płyt wszechczasów. Pochylmy się nad tytułem i nad tekstami.
1: Cóż było inspiracją do takiego tytułu?
0: Zarówno tytuł, jak i większość tekstów na tym krążku zostały zainspirowane popularną naukową książką Artura Kestlera Korzenie przypadku. W tej książce autor szuka racjonalnego wytłumaczenia dla tak zwanych zbiegów okoliczności. I to jest książka, która z jednej strony porusza tematy związane z fizyką, a z drugiej strony z parapsychologią. Czyli to jest taka literatura na pograniczu właśnie tej takiej tradycyjnej nauki.

0: sama synchroniczność to jest pojęcie wprowadzone przez Carla Gustava Junga, które oznacza znaczący zbieg okoliczności. Czyli no, chodzi o to, że występują co najmniej dwa zdarzenia, które nie są połączone ze sobą związkiem przyczynowo-skutkowym, ale łączy je wspólne znaczenie. Czyli na przykład, no właśnie w tym momencie tłumaczę, na czym polega zbieg okoliczności. To jest mansplaining klasyczny.
1: No, siedzę i słucham, oczywiście.
0: No to ja w takim razie już się zamykam. Wszyscy wiemy, czym są zbiegi okoliczności.
1: Nie, no tłumacz.
0: No dobra, no chodzi o to, że pomyślisz o kimś w tym samym momencie, gdy ta osoba do ciebie dzwoni, tak? I to, to nie ja robię mansplaining, tylko Carl Jung, tak? To jest taki Jungsplaining.
1: Śmieszne.
0: No, całkiem.
1: Jeśli chodzi o styl muzyczny, to jest new wave, art rock i post-punk.
0: I w porównaniu z poprzednimi płytami The Police, tutaj mamy mniej elementów reggae, jest natomiast więcej przestrzeni dla syntezatorów i pojawiają się także elementy tak zwanej muzyki świata, czyli world music. I te hity, o których rozmawialiśmy, no to wiadomo, każdy je zna, chyba nie trzeba ich tam rozkładać na czynniki pierwsze, natomiast warto chociażby zwrócić uwagę na mniej znany kawałek z tej płyty, czyli na numer Mother, który ma bardzo paranoiczny klimat.

0: Moim zdaniem właśnie tym numerem między innymi inspirowały się polskie zespoły nowo- i zimnofalowe, które grały właśnie w latach 80. No to jest kawałek, który jest taką trochę instrukcją obsługi, jak grać w tym stylu i jak wytworzyć taki niepokojący, paranoiczny klimat w numerze.
1: No, a masz jeszcze jakąś ciekawostkę?
0: No mam taką ciekawostkę, że jak sobie puścicie Wrapped Around Your Finger, to powinniście mieć skojarzenia z...
1: Zaczyna tam śpiewać Rysiek Rynkowski?
0: Tak, tak, tak. Wypijmy za błędy. To jest numer, który był no, mocno inspirowany właśnie kawałkiem Wrapped Around Your Finger i jak natrafimy gdzieś tam w sieci artykuł o właśnie takich zapożyczeniach w muzyce, to to jest jeden z takich koronnych przykładów.
1: Pan Ryszard wiedział, co robi.
0: Mhm. I płyta Synchronicity była ostatnią płytą w dyskografii The Police, dlatego że 3 lata później muzycy po różnych tam perturbacjach zakończyli działalność pod tym szyldem.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Żywieniu Rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
1: I dzisiaj przenosimy się do roku 1942. To właśnie w tym roku na konferencji w Wannsee w Berlinie zapada decyzja o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej, czyli o Holokauście. Nad Los Angeles pojawia się niezidentyfikowany obiekt latający, do którego obrona lotnicza otwiera ogień, a po latach stwierdzono, że nie było to UFO, tylko balon meteorologiczny. Natomiast film Sierżant York zdobywa 5 Oscarów.
2: Za to dokładnie 84 lata temu, czyli 18 czerwca 1942 roku, na świat przychodzi Paul McCartney, a właściwie James Paul McCartney, który urodził się w Liverpoolu i najbardziej słynie z tego, że jest 1/4 zespołu The Beatles.
1: Basistą, klawiszowcem i wokalistą był w tym zespole. No i razem z Johnem Lennonem, dzisiejszy jubilat, współtworzył jeden z najważniejszych duetów songwriterskich wszechczasów. Ale żeby nie było, że Paul McCartney tylko w Beatlesach potrafił piosenki ładne komponować i nagrywać, on ma też...
2: Nie, bo on ma na swoim koncie współpracę z wieloma światowymi artystami.
1: No i owocami tych współprac, tej współpracy jest kilka wielkich hitów.
2: Say, say, say z Jacksonem.
1: Super kawałek. Ebony and Ivory ze Stevie Wonderem.
2: Hope of Deliverance.
1: Jedna z moich ulubionych piosenek wszechczasów. No i Live and Let Die, którą znamy chyba lepiej w wersji Guns N' Roses. Live and

0: I Paul McCartney cały czas nagrywa nową muzykę.
1: Zgadza się, ostatnio jego płyta wyszła w maju, ale w ogóle na swoim koncie ma aż 20 krążków.
0: A ten najnowszy nosi tytuł The Boys of Dungeon Lane i jego premiera miała miejsce dokładnie 29 maja. A teraz czas na parę smaczków z czasów młodości dzisiejszego jubilata.
1: No to dawaj pierwszą.
0: Jego młodszy brat Peter jest również muzykiem, znanym pod pseudonimem Mike McGear.
1: Ciekawostka, która bardzo mi się podoba, jest taka, że kiedy Paul McCartney miał 12 lat, to w autobusie poznał George'a Harrisona. Panowie jechali do szkoły i się poznali tam.
0: I McCartney przyznał potem, że początkowo traktował swojego przyszłego kolegę z kapeli z góry, a to dlatego, że był on o rok młodszy od niego.
1: Co jeszcze wiemy?
0: No wiemy, że gdy Paul McCartney miał lat 14, to zmarła jego mama i krótko po tym, i zapewne też pod wpływem tego wydarzenia, napisał swoją pierwszą piosenkę I Lost My Little Girl. I co ciekawe, ten numer do dzisiaj nie doczekał się oficjalnego studyjnego wydania. Pojawił się za to na kilku koncertówkach.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Klasyka.

0: mgnieniu roka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
1: Dzisiaj przenosimy się do roku 1995. To właśnie w tym roku w Instytucie Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku po 37 latach wyłączają pierwszy polski badawczy reaktor jądrowy EWA. Powstają internetowe portale Wirtualna Polska, Yahoo oraz eBay, a Waldemar Pawlak zostaje odwołany z funkcji premiera i jego miejsce zajmuje Józef Oleksy.
2: A dokładnie 31 lat temu, czyli 19 czerwca 1995 roku, wychodzi singiel zespołu Foo Fighters pod tytułem

0: numer pochodzący z debiutanckiej płyty Foo Fighters.
1: To jest drugi singiel w dorobku tej kapeli, no i to jest też pierwszy taki bardziej znany ich numer, natomiast nie powiedziałbym, że to jest przebój.
0: No, nie słyszymy go za często.
1: Poza rock radiem oczywiście.
0: A właśnie, to jest ważne.
1: No.
0: Kuba. Kiedy powstał ten utwór?
1: No, powstał w dość takim szczególnym czasie dla Dave'a Grohla, czyli dla lidera Foo Fighters, dlatego że Dave napisał ten kawałek wtedy, kiedy Foo Fighters to był jeszcze jego jednoosobowy projekt, nie pełnoprawny zespół, tylko właśnie taki jednoosobowy projekt, i to miało miejsce krótko po śmierci Kurta Cobaina, bo przypomnijmy, że Dave Grohl przed założeniem Foo Fighters był perkusistą Nirwany.

0: dodatkowo bardzo wyjątkowym sposobem na napisanie utworu jest napisanie go podczas miesiąca miodowego, bo tak się właśnie wydarzyło. Dave Grohl wyjechał ze swoją żoną Jennifer do Irlandii na miesiąc miodowy i tam właśnie powstało This Is A Goal.
1: Żonie na pewno musiało być bardzo miło, tak? Jedziesz z mężem, świeżo upieczonym, na miesiąc miodowy, a ten zamiast ci dotrzymywać towarzystwa, zamiast zabawiać cię swoją osobą, to siedzi coś tam skrobie, tak, na tej kartce.
0: Sam wziął, wszystko stworzył, całe instrumentale zrobił Dave Grohl.

0: Tak, nagrał wszystkie partie instrumentów. No i ten numer, czyli This Is A Call, otwiera debiutancką płytę Foo Fighters i jego tekst jest takim symbolicznym podziękowaniem dla rodziny i dawnych kumpli z poprzednich zespołów, w których grał Dave Grohl, i jest jednocześnie takim symbolicznym otwarciem nowego rozdziału w jego życiu.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.
1: W studiu Kuba Kaleta i Marcel Moss. Cześć.
2: Cześć, witam.
1: Czyli Niezły gość Rock Radia. Muszę ci w ogóle zdradzić taki sekret na początek naszej rozmowy, że od kilku rozmów nie podwyższam sobie tego fotela, na którym siedzę, tylko go sobie obniżam i tak jest fajniej.
2: Od czego to zależy?
1: Wiesz co, bo ja sobie podwyższałem, licząc na to, że przepona będzie mi lepiej pracowała, a w efekcie siedziałem zgarbiony nad tym mikrofonem i byłem taki pokurczony i było mi niewygodnie. A teraz jak siedzę niżej, to jestem jakiś taki bardziej wyluzowany.
2: Myślałem, że tu chodzi o takie psychologiczne górowanie nad gościem. A teraz się czujesz pewnie z jakiegoś powodu i się obniżyłeś.
1: No, teraz jestem, w sensie, żeby za bardzo ciebie nie przytłoczyć, tak to się obniżyłem.
2: Albo już po tylu rozmowach się czujesz swobodnie ze mną i już wiesz, że nie musisz tutaj żadnych sztuczek stosować.
1: Ale wiesz co, ja chyba nigdy nie stosowałem żadnych sztuczek. No bo jaką miałbym sztuczkę na tobie stosować?
2: No śmieję się.
1: Co?
2: No, ale, ja bym cię i tak rozbroił szybciutko.
1: Kurde. No właśnie, bo to nie jest nasze pierwsze spotkanie z Marcelem, dlatego że my się w studiu już dwa razy Rock Radia widzieliśmy, spotykaliśmy. Tak, i zaraz do tego dojdziemy, bo tak, w poprzednio się widzieliśmy w październiku przy okazji premiery Porzuconego Dziecka.
2: Tak, to pamiętam.
1: No, czyli przy okazji takiej trochę reklamy Okna Życia, można powiedzieć.
2: Nie wiem, czy się powinniśmy śmiać z takich tematów, to poważne sprawy.
1: No tak, ale no, żarcik fajny, nie?
2: Jakiś dzisiaj poważny jestem, wybacz.
1: Dobra, ale słuchaj.
2: Pisałem bardzo taką mroczną scenę przez kilka godzin, dlatego jestem trochę taki wszymulony.
1: To ja a propos mrocznych scen, to wczoraj sobie, czy ty kojarzysz taką, zaraz przejdziemy w ogóle do sedna rozmowy, kojarzysz jak 4 lata temu wybuchł taki skandal na temat książki, jak się nazywa ta książka? Kurczę, była tam taka bardzo brutalna scena gwałtu, Tarką, Parafil, tak się ta książka nazywała.
2: Nie mam zielonego pojęcia, o czym mówisz.
1: Wiesz co, w 2021 roku autor, który nazywa się Bartek Rojny, wydał, ale nie w wydawnictwie Filia, taką książkę zatytułowaną Parafil, w której była opisana scena gwałtu za pomocą tarki do warzyw. I to była scena, która wzbudziła bardzo dużo kontrowersji, no przez swoją brutalność. I to był jeden z takich momentów, kiedy dyskusja o literaturze gatunkowej wylała się również do tych mediów mainstreamowych. W sensie, że się wie, że jakby wykroczyła poza te ramy, no, Bookstagrama na przykład, tak? Czy tam, wiesz, audycji o książkach, czy cokolwiek. I ja wczoraj, bo ja mam niestwierdzone, niezdiagnozowane ADHD, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i...
2: Słuchał o sobie.
1: A, no to możemy sobie podać rękę. I zespół
2: tak.
1: Aspergera.
2: To nie.
1: I ja czasem po prostu mam takie, jak mi wpada do głowy myśl, to ja się fiksuję na tej myśli i wpadam do króliczej dziury poszukiwania informacji na ten temat. I wczoraj odkopałem z pamięci, jak się ta książka nazywała i sprawdziłem, co ciekawego, jak się potoczyła dalej kariera właśnie autora tej książki. No i okazało się, że on wydał jeszcze 2 książki, kontynuację tej serii. I od 3 chyba lat na temat jego ani jego twórczości nie pojawiła się żadna nowa wzmianka. Czyli wydał 3 książki i ślad po nim zaginął. Czyli nawet gwałt Tarką po prostu nie jest w stanie zapewnić ci wieloletniej kariery na rynku wydawniczym. No i tyle.
2: Ciężko mi cokolwiek powiedzieć.
1: A propos
2: na ten
1: tych mrocznych scen w ogóle.
2: Wiesz co, ja mam taką zasadę, że staram się jednak nie komentować poczynań kolegów i koleżanek
1: po
2: piórze.
1: Ale to ja komentuję swoimi ustami.
2: Ty komentujesz, a ja słucham.
1: Dobrze, ale nie, w zasadzie wiesz co, ja ciężko mi powiedzieć, czy to źle, czy to dobrze, bo ja tej książki nie czytałem tak naprawdę, tylko ja bardziej komentuję zaistnienie takiego fenomenu.
2: A czy ten autor się wypowiedział na ten temat? Jakiś zabrał głos?
1: Wiesz co, było coś, znaczy ja przejrzałem delikatnie jego Instagram i on faktycznie tam mówił, że no tutaj widzę, że książka budzi kontrowersje, nie tłumaczył się, w sensie nie wycofywał się rakiem z tej sceny, no po prostu napisałem, tak? I nie ma co drążyć tematu. No.
2: Wiesz, no internet też potrafi być bardzo brutalnym miejscem i widocznie zjedli go po prostu.
1: No wiecie? Tak, ale też pytanie brzmi i to nie oczekuję żadnej odpowiedzi od ciebie, bo ja też nie mam żadnej odpowiedzi w swojej głowie, czy jest uzasadnienie dla tak skrajnego epatowania przemocą, tak?
2: Mam zdanie na ten temat i nawet ostatnio o tym rozmawiałem z innymi autorami przy okazji festiwalu literackiego. Wiesz, mi się wydaje, że pewnym momencie nastąpił faktycznie taki boom na tę brutalność, na te brutalne opisy. I tutaj też muszę podkreślić, że to w przypadku, mówię tu ogólnie, w przypadku wszystkich autorów całego tego gatunku było mocno warunkowane oczekiwaniami też czytelnika. Mhm. Wbrew pozorom, czytelnicy kryminałów bardzo lubią czytać o rozlewie krwi. Ja prywatnie mogę powiedzieć, że nie przepadam za tym raczej. Chyba bardziej jednak mnie ciągnie do thrillerów psychologicznych. Natomiast zdarzały się takie książki w moim wykonaniu, które też w wielu momentach epatowały okrucieństwem, które zawsze gdzieś tam starałem się motywować jakąś przeszłością, doświadczeniami bohaterów. Natomiast też, co bardzo mnie zaskoczyło, to to, że moje książki, te, które mają najwięcej takich brutalnych scen, są jednocześnie powieściami tymi najlepiej ocenianymi przez moich czytelników i jednymi z tych większych bestsellerów. I kilka takich eksperymentów przeprowadziłem wprost na moich czytelnikach, o czym oni wiedzą. Powiedziałem im to po czasie, że napisałem książkę mocniejszą niż zakładałem. Tak było w przypadku serii o komisarzu Samborze Malczewskim, takiej powieści Polana, Grota, Schron. I to miały być obyczajowe kryminały, w których miało w ogóle nie być brutalnych scen. I taki pierwszy tom był, taki bardziej obyczajowy, detektywistyczny. I on się spotkał z takim mieszanym odbiorem moich czytelników, więc już siadając do tomu drugiego, powiedziałem sobie, że wóz albo przewóz. I faktycznie poleciałem po bandzie w powieści Grota. Tam są mocne sceny, troszeczkę zainspirowane też prawdziwymi historiami, czy właśnie różnymi serialami. I no i słuchaj, ta książka, kontynuacja sprzedała się, nie wiedziałem w ogóle, że to jest możliwe na rynku książki, ale sprzedała się lepiej od pierwszego tomu.
1: Czyli mimo tego, że ty takiej literatury nie czytasz, to tworzysz ją, kierując się chęcią zysku.
2: Wiesz co, to nie nazwałbym tego chęcią zysku, tylko raczej chęcią też zadowolenia swojego czytelnika. Przy czym tutaj muszę podkreślić, że tylko niektóre moje książki mają te mocniejsze sceny, bo akurat te, o których dzisiaj będziemy rozmawiali, wydaje mi się, że raczej bardziej się skłaniają ku tej warstwie psychologicznej, a już na pewno drugi tom, czyli Ego tej serii, bo to jest książka, którą pisałem bardzo ostrożnie i bardzo mi się spodobało to, że czytelnicy zauważyli to w różnych opiniach w sieci, że w tej książce jest nawet mało przekleństw i bohaterowie, główni bohaterowie para śledczych, odzywa się do siebie w takim bardzo kulturalnym języku. I w tej całej tej książce na przestrzeni prawie 400 stron występują tylko dwie sceny właśnie morderstw, które też są opisane dość tak szczątkowo. I powiem ci szczerze, że ja się bardzo bałem tego, że ta książka w ogóle położy tę serię, bo no, znam swoich czytelników, w ogóle wiem, jacy są czytelnicy tej literatury kryminalnej i się bardzo bałem odbioru, a okazuje się, że moi odbiorcy, moi czytelnicy chyba byli gotowi na taką powieść i właśnie do tego zmierzam, że ostatnio o tym rozmawiałem z autorami na jednym festiwalu. Jak to się potoczy ta literatura kryminalna? Czy ta brutalność zacznie jeszcze bardziej dominować i gdzie jest sufit, gdzie jest granica? I doszliśmy do takiego wniosku, że w pewnym momencie, a może już nawet, dojdzie do tego, czy dochodzi do tego, że autorzy kryminałów sami zaczną odchodzić od tych brutalnych opisów, bo no, proszę mi wierzyć, że wcale nam się nie chce czegoś takiego pisać i ja to widzę, że już powoli to zaczyna gdzieś tam odchodzić i to też we mnie jest taka niechęć. Dlatego cieszę się właśnie, że ta najnowsza książka zbiera tak pozytywne recenzje.
1: No to ja powiem ci, że ja rozmawiałem też z kilkoma twoimi kolegami i koleżankami po piórze i doszliśmy nie ze wszystkimi, ale z wieloma do takiej konkluzji, że tworząc, niekoniecznie pisząc książki, ale w ogóle tworząc coś, często, a może w większości przypadków, nie ma sensu odpowiadać na oczekiwania odbiorców. To znaczy, że często jest tak, że jeżeli my zrobimy coś, czego oczekują od nas nasi odbiorcy, to będzie mniej atrakcyjne w takim ostatecznym, wiesz, rozrachunku, niż gdybyśmy ich zaskoczyli i trochę zrobili może wbrew ich oczekiwaniom. No, chodzi o to, że to jest bardzo ogólna sytuacja, tak? Ale często jest tak, że nie ma sensu tak jakby robić, nie wiem, badań fokusowych na temat oczekiwań odbiorców, no w tym wypadku czytelników, dlatego że coś, co ich zaskoczy, coś, czego się nie spodziewają dostać, często okazuje się być większym sukcesem, tak? Ale no, w tym momencie to jest taka trochę dyskusja akademicka, bo nie rozmawiamy o żadnej konkretnej książce, która zaskoczyła albo nie zaskoczyła czytelników, tylko to są informacje, które ja mam po licznych rozmowach właśnie z twoimi kolegami i koleżankami po piórze.
2: Ale wiesz co, ja pisząc bardzo często, wydając dużo tych książek, mając milion pomysłów na sekundę na temat kolejnych fabuł, mam też taki komfort, że czasem mogę właśnie pisać dla siebie i ja naprawdę też wśród moich czytelników jestem znany z tego, że ja czasem sięgam po naprawdę absurdalne tematy i nie każdemu wszystkie moje książki, wszystkie moje pomysły przypadają do gustu, ale właśnie z racji tego, że tych książek, ten mój katalog jest taki bogaty, to ja staram się i zadowalać siebie, i zadowalać swoich czytelników. I właśnie najlepiej jest wtedy, kiedy wszyscy są zadowoleni. I ja mam wrażenie właśnie, że w tej chwili tak jest. Moi czytelnicy raczej nie narzekają ostatnio ani na ilość premier, ani na jakość tych książek. Generalnie widzę, że wszystko jest dobrze.
1: No to przejdźmy w takim razie może do tematu, dla którego się tutaj dzisiaj spotykamy, a chodzi o twoją książkę Ego, która jest drugą częścią cyklu o Błażeju Hellerze i Malwinie Zygart. Ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze chciałem nawiązać do tego, o czym powiedziałeś na początku naszego spotkania, dlatego że ja powiedziałem, że my się widzimy w studiu po raz trzeci. Powiedziałeś, że wydawało ci się, że widzimy się, że już więcej razy się spotykaliśmy, no bo spotkaliśmy się w międzyczasie jeszcze na kilku imprezach książkowych. No i też kiedyś powiedziałeś, że masz wrażenie, że mnie widujesz po prostu na każdym festiwalu, a ja zaprzeczyłem, powiedziałem, że to nie ja, to jakiś mój sobowtór, więc może to stąd to wynika.
2: Może nie pamiętam większości tych imprez sprzed lat, bo może, nie wiem, byłem zbyt śpiący. Mm-hmm.
1: Albo alter przejął twoją, wiesz, osobowość.
2: A, no możliwe.
1: No dobrze, i to jest właśnie wątek, który pozwoli nam płynnie przejść do kolejnej części naszej rozmowy. Marcel jest autorem kryminałów i thrillerów i 20 maja ukazał się jego póki co najnowszy tom, czyli książka Ego, która jest kontynuacją powieści Alter, która to ukazała się w październiku ubiegłego roku. Alter to jest pierwszy tom cyklu o Błażeju Hellerze i Malwinie Zygart i ustaliliśmy już, że po wydaniu książki fabuła tej wydanej przez ciebie książki często ulatuje ci z głowy.
2: Wiesz, to też wynika z tego, że ja już od dawna siedzę myślami w zupełnie innych historiach. Natomiast to w ogóle jest zabawna sprawa, bo bardzo często dostaję pytanie, jak ja jestem w ogóle w stanie ogarnąć te wszystkie serie tych wszystkich bohaterów swoich książek. I prawda jest taka, że gdyby nie notatki, które ja zawsze sporządzam przed rozpoczęciem pracy nad daną książką, mogłoby być trudno, ale też właśnie zauważyłem to już dawno temu, że kiedy wracam po dłuższej przerwie do jakiejś serii i już tam zapoznaję się z tymi notatkami i zaczynam pisać kolejny tom, to wystarczy jeden, dwa rozdziały, żeby wszystko do mnie wróciło. Oczywiście ja mam w laptopie otworzony plik PDF z poprzednim tomem, tak na wszelki wypadek, że zawsze tam wyszukuję ewentualnie jakieś wątki, ale to wszystko do mnie wraca, bo to się wszystko zrodziło w tej mojej pokręconej głowie i to w niej siedzi, tylko gdzieś tam głęboko jest na razie ukryte. Ale Ego i Alter jeszcze nie są tak starymi historiami, żebym ich nie zapamiętał.
1: No niemniej jednak zmierzam do tego, że żebym delikatnie przypomniał, albo raczej zarysował fabułę książki Alter. I to jest opis na podstawie opisu na odwrocie okładki i to jest opis, który faktycznie, to jest fajny opis po prostu.
2: Ja wszystkie opisy wymyślam.
1: A, no to słuchaj, to bardzo ładnie opisałeś książkę Alter. I ten opis brzmi tak. Otóż Jakub Krause cierpi na nietypową przypadłość. W każdą sobotnią noc, punktualnie o północy, traci przytomność i przyjmuje osobowość jednego ze słynnych seryjnych morderców. Przez kolejną dobę poluje na swoje ofiary, a kiedy w poniedziałek rano odzyskuje świadomość, nie potrafi sobie przypomnieć niczego z ostatniej doby. W Bolesławcu zostają znalezione zmasakrowane zwłoki Kai Rzeplińskiej. Przy ciele sprawca zostawił list zawierający słowa Teda Bundy'ego. Sprawę bada komisarz Błażej Heller. Do pomocy dostaje młodszą aspirant Malwinę Zygart. Policjantka jest córką słynnego seryjnego zabójcy Raptora, który 10 lat wcześniej zabił żonę Błażeja Hellera. I teraz tak. Ja książkę Alter czytałem. Nie będziemy dzisiaj jej omawiać, dlatego że skupiamy się oczywiście na drugim tomie. Natomiast mam jedno pytanie do fabuły książki Alter. Czy takie przejmowanie cudzej osobowości na okrągłą dobę, bez świadomości, co się robi w tym wcieleniu, czy to jest realne z medycznego punktu widzenia?
2: Szczerze mówiąc, mam duże wątpliwości. nie słyszałem o takich przypadkach, natomiast też tutaj nie ma się co oszukiwać, takie zmiany osobowości ani w literaturze, ani w kinie nie są zupełnie niczym oryginalnym. Ja się też nie siliłem się też tutaj jakoś specjalnie na oryginalność, natomiast bardzo mnie to korciło, żeby właśnie sięgnąć po ten motyw i wpleść w to właśnie tych najstraszliwszych, najsłynniejszych seryjnych morderców. Też trochę tak, może nie tyle gloryfikować ich, bo to absolutnie nie o to chodzi, ale też dzięki temu trochę poczytałem o tych potworach, poznałem lepiej gdzieś tam ich historię, jakieś motywacje, dlaczego w ogóle to wszystko robili, więc to była bardzo ciekawa dla mnie przygoda, ale czy to jest możliwe, tak się zachowywać? Oj, szczerze mówiąc, mam wątpliwości, choć no też nie chcę spoilerować tej mojej książki, z czego to wynika.
1: Ja też spotkałem się z takimi przypadkami faktycznie udokumentowanymi, że dana osoba miała w sobie ileś tam tych osobowości i one częściowo o sobie nie wiedziały, te osobowości, więc takie przyjmowanie cudzej osobowości, powiedzmy, bez świadomości, że się tę osobowość przyjmuje, jest z tego, co wiem, możliwe. Jeśli chodzi o to, czy na okrągłą dobę, no to tutaj już myślę, że to jest bardziej
2: dyskusyjne. To jest zabieg, który zastosowałem na potrzeby fabuły, oczywiście, że na okrągłą dobę. Ale wiesz co, pamiętam taki film Split sprzed iluś lat, to był bardzo ciekawy film.
1: Tak, to
2: i
1: był
2: generalnie
1: film,
2: no, temat osobowości wielorakiej chyba też jest zbadany przez psychiatrów, przez medyków, więc oczywiście takie przypadki osobowości wielorakiej się zdarzają, natomiast osobowości seryjnych morderców, którzy przez jedną dobę polują na ofiary, to już myślę jest trochę wyobraźnia autora.
1: No ale to jest literatura gatunkowa, rozrywkowa, a nie naukowa, tak, medyczna, tak? Więc to też trzeba mieć na względzie. No dobrze, to przejdźmy w takim razie do książki Ego, czyli do drugiego tomu cyklu o Błażeju Hellerze i Malwinie Zygard, który to tom ukazał się 20 maja nakładem wydawnictwa Filia. I tutaj też opis, wprowadźmy czytelników, słuchaczy w fabułę. W Bolesławcu zostaje znalezione ciało młodej kobiety. Na zwłokach ktoś wyrył literę R. Taki sam znak przed laty pozostawiał na swoich ofiarach seryjny morderca Roland Zydar, zwany Raptorem. Problem w tym, że Raptor od 10 lat siedzi za kratkami, no i sprawę badają komisarz Błażej Heller i młodszy aspirant Malwina Zygard, prywatnie córka Raptora. Mówiliśmy o tym przy okazji opisu książki Alter, ale to też trzeba podkreślić. No i w momencie, kiedy właśnie policjanci tę sprawę przejmują, no to okazuje się, że niedługo potem w mieście zostają odnalezione kolejne zwłoki. I o tym Ego jest z grubsza, oczywiście bez spoilerów. No i co? Ja mam parę pytań, nawet więcej niż parę pytań do tej właśnie fabuły. I te pytania zadam za chwilę.
2: Ja tu się zawsze boję tych twoich pytań.
1: Dlaczego?
2: Zaraz zaczniesz jakieś błędy mi wytykać, jak
1: no,
2: to masz
1: słuchaj,
2: w zwyczaju.
1: Ale to dobrze czy źle?
2: Nie no, wiesz, ja jestem gotowy na wszelką krytykę.
1: Dobrze, no to słuchaj, no to w takim razie już za chwilę przeanalizujemy sobie książkę Ego. Akcja tego cyklu toczy się w Bolesławcu. I teraz tak, zapytam cię i prawdopodobnie sam sobie odpowiem na to pytanie, bo chciałem cię zapytać, dlaczego akurat Bolesławiec, a ty mi pewnie powiesz, że no bo tam jeszcze żadna akcja żadnej mojej książki się nie rozgrywała. Czy byłeś kiedyś w Bolesławcu? Nie, nigdy nie byłem. Cały research zrobiłem w oparciu o Google Street View.
2: Właściwie to już nic nie muszę dodawać. Naprawdę, tak było.
1: No słuchaj, to nie jest nasza pierwsza rozmowa, więc wiesz, już na tyle się dobrze poznaliśmy, że...
2: Ale no, słuchaj, sorry, że ci przerwę. Jesienią jadę do Bolesławca na spotkanie autorskie, już mam to umówione, także planuję zrobić research na temat tego miasta, jeszcze większy niż dotychczas robiłem.
1: No to w takim razie kolejne pytanie, które będzie sugerowało, że... A raczej nawet nie sugerowało, tylko które chyba udowodni, że... Nasze rozmowy zostawiają w mojej głowie dużo informacji, dlatego że tak, kiedy rozmawialiśmy poprzednio i poprzednio też, powiedziałeś, że jedną z takich twoich największych inspiracji jest saga Zmierzch.
2: Tak.
1: I że każda twoja książka ma coś wspólnego ze Zmierzchem.
2: Tak samo jak z serialem z Archiwum X.
1: Co w takim razie Ego ma wspólnego ze Zmierzchem?
2: Ego akurat nic. Natomiast no nie da się ukryć, że dużo ma jakichś takich podobnych motywów wspólnych z filmem Milczenie owiec. Tutaj to jest takie moje Milczenie owiec. Ten raptor, te wszystkie konfrontacje z nim w więzieniu. Wiesz, ja też się bardzo starałem, żeby ta postać raptora

0: taki jakby mój ukłon w stronę milczenia owiec. Wiesz, ja uważam, że inspirowanie się takimi wielkimi dziełami nie jest niczym złym, zwłaszcza jeżeli ktoś otwarcie to robi. To jest taki ukłon, można być oczko.
1: Tak, a ja też jako czytelnik lubię, kiedy autor żongluje tymi takimi wątkami popkulturowymi i w ten sposób puszcza oko do czytelnika.
0: Tak, tak, ja też szczerze mówiąc to lubię.
1: Chciałem teraz poświęcić kilka słów takim powiązaniom poszczególnych postaci. Nie rozpisałem sobie drzewka, ale wynotowałem sobie, że Malwina Zygard, która jest policjantką, ale jest również córką Rolanda Zydara, czyli raptora, czyli seryjnego mordercy, pracuje w policji, a partnerem jej matki jest komendant Wiktor Godrycki. A jednocześnie ojciec Malwiny, czyli raptor, zabił żonę jej partnera z pracy, czyli Błażeja Hellera. Czy to nie jest trochę telenowelowe?
0: To może tak się wydawać, kiedy to w tej chwili opisujesz, ale myślę, że dla czytelnika to wcale się nie wydaje telenowelowe. Po prostu Malwina poszła do policji właśnie po to, żeby zmyć trochę plamę po swoim ojcu, bo przez wiele lat żyła z tym piętnem właśnie bycia córką seryjnego mordercy. Może troszeczkę telenowelowe jest to, że komendant akurat z jej matką się związał, ale też można to sobie wytłumaczyć w ten sposób, że po prostu komendant przed laty był bardzo żywo zaangażowany w sprawę tego raptora. No i gdzieś tam po drodze po prostu się spiknął z matką Malwiny, prawda? Tak to można wytłumaczyć. Myślę, że to da się jeszcze podciągnąć w te ramy autentyczności. Natomiast to, że Malwina i Błażej są partnerami zawodowymi, też nie jest żadnym dziełem przypadku, bo Malwina chciała z nim pracować, poprosiła komendanta o to, żeby przydzielił ją właśnie Błażejowi, co na początku spotkało się ze sprzeciwem ze strony Błażeja, bo ciężko mu było sobie wyobrazić, że będzie miał pod swoimi skrzydłami córkę swojego największego wroga.
1: I wspominasz właśnie o tym w poprzednim tomie tego cyklu, tak, czyli w Alterze, tak? Jest to tam wyraźnie zaznaczone. No dobrze, to teraz jeszcze słówko na temat konstrukcji fabularnej, dlatego że i teraz tak, tutaj znowu nie chcę spoilerować, więc też na pewnym stopniu ogólności będę się poruszać, dlatego że tak, jedną z ofiar jest niejaka Kamila i policjanci typują na potencjalnego sprawcę pewną osobę z jej otoczenia, ale jednocześnie ty jako autor w zasadzie chwilę później piszesz otwarcie, że, znaczy może nie piszesz otwarcie, ale dajesz mocno do zrozumienia, że za śmiercią tej Kamili stoi inna osoba z jej otoczenia i my, jako czytelnicy, przez ileś tam stron podążamy tym fałszywym tropem, którym idą policjanci i my wiemy, że no dobra, ale przecież to nie jest ta osoba. Czy to nie jest lekko nużące dla czytelnika? W sensie wiesz, o co chodzi, że czytelnik wie, że ale zaraz, idziecie w ślepą uliczkę, policjanci. To nie jest ta osoba, wy nie śledzicie tej osoby, co trzeba.
0: Słuchaj, no nie bez powodu o mojej twórczości, szczególnie wśród moich czytelników, mówi się, że trzeba poczekać do tych ostatnich stron, tak, bo tam wszystko się wywraca do góry nogami. Ale ja rozumiem, o czym ty teraz mówisz i ja sam sobie zadawałem to pytanie nie tylko w trakcie pisania tej książki, ale też później czytając już poprawioną przez moją redaktor wersję. Zastanawiałem się właśnie, jak moi czytelnicy odbiorą tę historię i szczególnie ten przebieg. I tak jak wspominałem wcześniej, że bardzo się obawiałem. Po raz pierwszy chyba tak się bałem odbioru książki. A póki co, nie chcę tutaj zapeszać, ale ona ma najwyższe oceny ze wszystkich moich książek. I właśnie też, co mi się bardzo spodobało, to nie są kupione recenzje. Wiele osób właśnie mówi, że akcja jest bardzo dynamiczna, że tę książkę w kilka godzin przeczytali. Nic tylko się cieszyć, ale rozumiem, o co ci chodzi.
1: Zwłaszcza, że też podobny zabieg zastosowałeś w Alterze, dlatego że tam też no niby są wszystkie karty na stół wyłożone i ja jako czytelnik też myślałem sobie, no dobra, no to w zasadzie wiemy, kto zabił, tak, i dlaczego. Policjanci gdzieś tam błądzą po omacku i ja wiem, że no to jest ślepa uliczka, a jednocześnie, tak jak mówisz, na końcu samym okazuje się, że to nie była do końca ślepa uliczka, może tak.
0: No ciężko cokolwiek o tym właśnie akcji powiedzieć. No. Natomiast ja uważam, że jest świetny, ja tak sobie fajnie obmyśliłem. Natomiast, no tak jak mówię, ja też miałem wątpliwości, czy to się przyjmie, ale to się przyjęło. Akurat ta seria jest po prostu troszeczkę inaczej skonstruowana od innych moich powieści, gdzie nie do końca wiemy, co, kto, jak, gdzie, kiedy. Tutaj wiele rzeczy jest wyłożonych.

0: na stół, ale...
1: Ale też jest parę rzeczy schowanych pod stołem. Tak. I my nie jesteśmy tego świadomi, że mimo tego, że mamy niby kompletny obraz przed oczami, to na samym końcu jeszcze dokładasz, wiesz, jeden albo dwa elementy i okazuje się, że okej, to jest jednak inaczej niż nam się wydawało.
0: Moim celem jest zszokowanie czytelnika na sam koniec. Zwrot akcji musi być spektakularny i też musi, akurat w przypadku tej książki, z tego co czytam w opiniach, udało mi się właśnie wzbudzić w wielu osobach to poczucie, że rozgryzły tę intrygę. Tak. I wiele osób tak pisało, że zadowolone już czytały ostatnie rozdziały, wiedząc, że udało im się przychytrzyć autora, a potem...
1: Tak, no to mogę potwierdzić. Mój drogi, mamy tutaj na teraz naszym blacie, na naszym ruszcie komisarza Błażeja Hellera, ale nie było jeszcze stałego elementu naszych spotkań, czyli nie było jeszcze cytatów. Więc czas na pierwszy cytat, który myślę, że dość trafnie oddaje jedną z cech komisarza Błażeja Hellera. I ten cytat brzmi tak. Błażej oparł się o blat i przez chwilę przyglądał się swoim pupilom. Nigdy nie przypuszczał, że przypadnie mu rola opiekuna dwóch kotów. Nie dość, że był uczulony na ich sierść, to jeszcze nie pałał przesadną sympatią do tych zwierząt. Początkowo miała to być przysługa na miesiąc. Kolega planował wyjechać z żoną do Hiszpanii i potrzebował kogoś, kto zatroszczy się o koty. Miesiąc jednak szybko zamienił się w dwa, potem w pół roku, aż wreszcie Błażej się zorientował, że nikt już nie mówi o żadnym odbiorze zwierzaków. Kilka razy chciał je nawet odwieźć do schroniska, ale zawsze w ostatniej chwili coś go powstrzymywało. Teraz coraz częściej łapał się na tym, że przyzwyczaił się do tupotu ich łap na panelach, a nawet złośliwości katara. I choć nigdy by się do tego nie przyznał, wiedział, że gdyby nagle zniknęły, zostawiłyby po sobie pustkę, którą ciężko byłoby mu wypełnić. I teraz tak, w poprzedniej części, czyli w Alterze, Błażej Heller otwarcie nie lubił tych swoich kotów, które mu kolega podrzucił. Tutaj, w książce Ego, ten stosunek do tych zwierząt się stopniowo zmienia. To jest oczywiście zabieg celowy i to ja mówię za ciebie. I też w ogóle zauważyłem, to chyba też, a może to jest jakaś taka wiedza, wiesz, mniej istotna. Nie wiem, czy też tak masz, ale często w książkach stosunek danej postaci do zwierząt wyraźnie daje nam do zrozumienia, czy mamy do czynienia z bohaterem pozytywnym czy negatywnym. To znaczy, jeżeli jakaś postać nie lubi zwierząt albo robi im jakąś krzywdę, to w ten sposób autor daje nam znać, że to jest bohater negatywny.
0: Ja mam bardzo ciekawą postać zwierzęcą, wilczura, który się nazywa Terror. Mhm. To jest główny bohater serii o komisarzu Samborze Malczewskim. Pojawia się w drugim tomie, Sambor adoptuje go ze schroniska w Gorzowie Wielkopolskim, trochę za sugestią swojej przyjaciółki. I faktycznie w tym drugim tomie relacja człowiek-pies jest bardzo napięta. Nie potrafią się w ogóle dotrzeć, dogadać ze sobą, ale właśnie piękna jest moim zdaniem i też zdaniem czytelników ewolucja tej ich przyjaźni. Tutaj to jest pokazane, tutaj jakby mówiąc już o relacji Błażeja z kotami, to jest oczywiście pokazane trochę mniej tak spektakularnie, widowiskowo, bo koty są trochę innymi zwierzętami niż psy. One nie okazują chyba, ciężko mi to powiedzieć, bo nie miałam nigdy zwierząt, ale one chyba nie okazują aż tak chętnie tej czułości. Wiem, że lubią się przytulać do swoich opiekunów, kłaść gdzieś tam im na brzuchu, ale psy to wiadomo, pies to zacznie szczekać z radości, skakać wszędzie. To jest zupełnie inny rodzaj ekspresji. Błażej, myślę, że on jakby tą swoją dobrotliwość też pokazuje trochę w tej relacji z Malwiną, bo ona też ewoluuje na przestrzeni tych dwóch tomów i tu tak samo jak na początku nie był przekonany, czy powinien przygarniać tę Malwinę pod swoje skrzydła, tak w tym drugim tomie już coraz bardziej, chyba nawet w pierwszym już zaczął się powoli na nią otwierać. Ja uważam, że to jest bohater, tak jak wielu moich bohaterów, Błażej też ma wiele grzeszków na sumieniu. Pojawia się wątek, prawda, długów, które pozostawiła po sobie jego żona i też tam trochę takich nieczystych jego różnych praktyk mających na celu zarobienie jak największej sumy, ale myślę, że jednak w ogólnym rozrachunku udało mi się, szczególnie w tym drugim tomie, gdzieś tam pokazać jego te dobre strony, zwłaszcza właśnie w tym, jak wspierał Malwinę.
1: Niezłym gościem Rock Radia był Marcel Moss. Dzięki.
0: Dzięki.
2: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.
1: Na dzień dobry, muszę zadać ci jedno pytanie. Czy ty unikasz mediów, czy cię nie zapraszają?
2: Wydaje mi się, że trochę unikam, ale też za dużo mnie nie zapraszają tam. Mhm. Wydaje mi się, że odmówiłem jakoś parę rozmów, ale to nie z takiego względu, że po prostu nie chciałem, tylko ja się stresuję takimi rzeczami.
1: Okay.
2: Nie wiem, jakoś dzisiaj mam taki dzień, że może trochę mniej.
1: Okay. Bo miałem zapytać, czemu tutaj jak padła propozycja, żeby wpaść do lokalu, ja powiedziałeś, idę.
2: No tak, tam rozmawiałem z dziewczyną z agencji i jakoś tak stwierdziłem, że mam taki czas, że nie wiem, że jakoś tak łatwiej mi się teraz wypowiadać, jakiś taki lepszy czas po prostu w życiu, a zawsze tak, kurczę, nie wiem, po prostu zawsze mnie to spinało jakoś tak, może po prostu muszę się nauczyć, no może to o to chodzi.
1: A może ty chciałeś uniknąć jednego bardzo ważnego pytania, które pojawia się często na wywiadach, zwłaszcza jeśli to są audycje poranne, jak zaczęła się twoja przygoda z aktorstwem?
2: A nie, to tego
1: bo
2: się...
1: Bo jeszcze tego nigdy nie zadałem
2: Tego się nie boję w sumie, bo to jakoś tak w momencie, jak się zdaje do szkoły teatralnej, to trzeba się przygotować na takie pytania. Dlaczego pani chce zostać aktorką? Skąd to się wzięło? Więc trzeba mieć takie jakieś zdania przygotowane i ja chyba nawet mam jakby ciekawą anegdotę na ten temat.
1: Proszę, to mów.
2: No, to było coś takiego, bo ja gdzieś sobie też bardzo wziąłem do serca słowa mojego profesora ze szkoły, którego pozdrawiam bardzo serdecznie, Bartka Porczyka. I on mi powiedział taką rzecz, że jak nie wiesz, co zrobić w pewnym momencie w życiu, jak gdzieś się tak zagubisz, to się cofnij do zdjęć z dzieciństwa, w ogóle się cofnij do dzieciństwa, przypomnij sobie, co robiłeś wtedy. Ja pamiętam, że nie zdałem w technikum klasy po prostu. I tak zrezygnowałem z tej szkoły i tak siedziałem przez rok z rodzicami i mi tata w końcu powiedział, no dobra, no to co chcesz robić, nie? Musimy znaleźć jakieś liceum o jakimś takim profilu, żebyś zaczął coś robić ze sobą, a nie siedział w domu. No i wtedy sobie przypomniałem, że jakieś takie najciekawszą rzeczą dla mnie było to, że zapraszałem całą rodzinę, siedziałem w takiej skrytce i robiłem taki teatrzyk, kasowałem za to pieniądze jeszcze.
1: Okay.
2: I tak sobie przypomniałem, że to mi gdzieś największy fan sprawiało później przez szkołę, przez liceum. To było pod Gnieznem, w Pobiedziskach. To jest taka miejscowość między Gnieznem a Poznaniem.
1: Kojarzę. Bo zadałem ci to pytanie, bo jest też fajna rzecz, która wiąże mi się na przykład, jak istnieje i wygląda środowisko hip-hopowe. Oni często nie chodzą, może teraz trochę to się zmienia,
2: to prawda.
1: Ale kiedyś zawsze kojarzyło się z takim undergroundem i sobie dawali radę, ludzie kupowali płyty i tak dalej, i tak dalej. A kiedy ja na przykład wezmę telefon, wpiszę twoje imię, nazwisko, wyskakuje mi twój Instagram i ktoś może powiedzieć, ale on nie udziela wywiadów, nie ma go gdzieś tam, wiesz, często w mediach, coś jeszcze, a ma ponad 30 tysięcy obserwacji.
2: Kurczę, no, bo to się jakoś szybko stało w ogóle przez te rolki parodystyczne, że te liczby jakoś tak skoczyły. Ale tak wracając jakby do tego środowiska hip-hopowego, może też chodzi o to, że to buduje jakąś ciekawość o człowieku, nie? W sensie ja nie mam takich planów w ogóle, ale gdzieś tak z perspektywy widza wydaje mi się, że jak ktoś się nie odzywa, jak ktoś daje jakby o sobie bardzo mało info, no to wtedy dla słuchacza to jest ciekawe, no bo jak ktoś wypuści, to wtedy jest to jakoś tak podniesione, prawda?
1: Albo dawkuje właśnie tak te informacje i wiesz, człowiek sobie z zewnątrz tak, aha, to on jest taki, czy on zda mi gra, czy rzeczywiście, czy coś jeszcze powie.
2: A nie wiem, czy wśród aktorów są takie osoby. Możliwe, że są.
1: No, powiem ci, że jak pomyślę o niektórych jakichś amerykańskich aktorach, boże, nawet czy reżyserach, przecież na przykład David Lynch mało opowiadał o swoim życiu prywatnym. Bardzo mało.
2: No tak, ale nie planuję czegoś takiego robić. Bardziej mam takie poczucie, że muszę się tego nauczyć. Po prostu wydaje mi się, że to wynika ze stresu przed jakimś takim palnięciem głupoty często.
1: I oceną.
2: No tak. Że ja przeważnie wydaje mi się, że jeden wywiad udzieliłem, tak jak wspominałem wcześniej, a propos naszego rapu z Maćkiem.
1: Tak, na backstage'u tak zwany.
2: Tak. Więc tam w miarę byłem w postaci, więc to było odciążone, że tak powiem, ale i tak nie mogłem tego słuchać później. Coś może włączę ten.
1: Tak, bo nam coś brzęczy tutaj przy
2: ekranie. Samolot.
1: O, już, super. Samolot przeleciał. Tak, ja oddaję ci głos a propos tego.
2: A propos samolotu?
1: Nie samolotu.
2: Tak, bardzo boję się latać samolotami.
1: Tak?
2: Tak, no, ostatnio...
1: A kiedy pierwszy raz poleciałeś?
2: Pierwszy raz bardzo niedawno, wydaje mi się, że to było 3 lata temu na festiwal teatralny.
1: Czyli mniej za 25 lat.
2: No tak, tak, 24 chyba. Okay.
1: No to ja podobnie miałem pierwszy raz lat w swoim życiu.
2: A teraz leciałem trzeci raz do Alicante, pierwszy raz w ogóle na wakacje i ten samolot schodził do lądowania 3 razy w taki sposób, że już jechał jakby po pasie i się wzbijał z powrotem. Ja myślałem, że to już jest koniec, nie?
1: A miałeś taki paraliż przed startem, bo pamiętam, że mój pierwszy lot i w ogóle tak jest często, że... Bo trochę gaduła jestem, ty chyba też, tak, się jednak wydaje. I zawsze mówię, że słuchajcie, jeśli chcecie, żebym nie mówił, to zabierzcie mnie na lotnisko. Przed lotem,
2: tak.
1: Bo ja wchodzę.
2: Zaczynasz myśleć, nie?
1: I ja wtedy zaczynam chyba już nic robić, ani myśleć, ani... Ja robię chyba dwie rzeczy naraz. Myślę i nie myślę. Jest totalny paraliż. Czekam, dopiero wsiądę, wystartuję. No i tam wracam do siebie.
2: Ale jak w chmurach jesteś.
1: Ale jestem przy gejtach różnych, to ja mam wrażenie, że to mi się wszystko dłuży. Ja po prostu jestem wtedy takim, wiesz, duchem.
2: Tak, ja mam podobnie, tylko że to dopiero schodzi, jak już wyląduję. Już czuję, że zahamował samolot i jestem. No ale to też jest rzecz, którą trzeba robić, żeby się nie stresować po prostu. Chociaż niektórzy mówią, że im więcej latasz, tym bardziej się stresujesz.
1: No tak, ale to właśnie chyba muszę zacząć to robić, bo jakoś za często nie latam.
2: No ja też.
1: I nie podróżuję. Dobrze, proszę pana, było o śmieszkach i innych tego typu rzeczach.
2: Teraz nie, poważne rzeczy.
1: Nie, no tak, poważne rzeczy, czyli chciałem chwilę porozmawiać o filmie. Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. Od razu na Dzień Dobry to będzie tak, wiesz, po prostu nie umawialiśmy się. Tak, propsik. Właśnie dla takich filmów chce mi się chodzić do kina, bo ja lubię kino, w którym teoretycznie nic się nie dzieje.
2: No tak.
1: Że nie ma tam, wiesz, takich...
2: mega dużych problemów.
1: Znaczy nawet takiej, wiesz, fabuły, że ona cię prowadzi. Kiedyś powiedziałem, że ja uwielbiam od czasu do czasu, jak mówisz o Harrym Potterze, że raz w roku, ja od czasu do czasu lubię na przykład wrócić do Pattersona Jarmusza. Mhm. W filmie nic się nie dzieje. Gość jeździ autobusem i ma swoje przemyślenia życiowe, nie? Ale jakie to jest czasami fajne, żeby to obejrzeć.
2: Bo to jest jakiś skrawek z życia,
1: tak,
2: do którego jesteśmy wpuszczeni. I w duchach wydaje mi się, że też tak jest. Że po prostu jesteśmy wpuszczeni w jakiś skrawek życia rodzeństwa, które pragnie się ze sobą dogadać, trochę nie umie jeszcze, wchodzi w fazę dorosłości.
1: Tak.
2: I to też jakby właśnie dużo ludzi mówi, że co to są za problemy, że w ogóle mój tata się jakoś tak nie mógł zrozumieć tego filmu, że to co oni mają za problemy. A właśnie...
1: Tak, jak na Euforii oglądasz serial, też możesz myśleć, co mają za problemy, nie? Zwłaszcza pierwszy sezon.
2: No tak, tak. No i tu też tu jest podobnie, no ale myślę, że to są bardzo, bardzo poważne problemy. Jak się cofnę parę lat wstecz, no to to, kim chcę być, to jaki jestem w życiu, jak mnie inni postrzegają, jest...
1: To jest strasznie wtedy.
2: Tak. Ja przypominam sobie, że chciałem być kimś, chciałem być w jakimś sensie artystą i najbardziej się tym artystą czułem w momencie, jak miałem 16 lat i chciałem zostać aktorem, ale na przykład jak ktoś tego nie rozumiał i ktoś mi powiedział, no ale co ty, będziesz zdawać do szkoły i co, wiesz ile tam osób zdaje, to dla mnie były jakieś totalnie...
1: Ale nie tak od bliskich w rodzinie czy coś takiego?
2: Nie. Rodzina bardzo mnie w tym wspierała. Okay. Pamiętam, że no taki pan w szkole raz mi powiedział taką rzecz, ale to uważam, że to było bardzo motywujące. Nie pamiętam, co to
1: było. Ja pamiętam, że pani od matematyki nam mówiła, będziecie nikim.
2: To w liceum. Taki klasyczek. Nie?
1: W liceum, naprawdę.
2: Zawsze pani od matematyki jest.
1: Tak, naprawdę, to jest nienapisany sketch. Naprawdę tak było. I jeszcze było tak, że w ogóle w liceum co roku miałem innego nauczyciela od matematyki, bo już na mnie nie wyrabiał.
2: A, no. Czyli go rozbrajaliście. Tak. U mnie to był jakiś przedmiot, nie wiem, ja nie pamiętam tych nazw przedmiotów w technikum.
1: A, bo technikum.
2: Byłem w technikum przez pół roku, ale pamiętam, że to było niemożliwe w ogóle do wykonania, bo ja miałem zajęcia na 7:20, a dojeżdżałem tam godzinę, więc to było niemożliwe, żebym ja zdał tę szkołę.
1: Okej, dobrze. Słuchaj, to wróćmy do filmu.
2: Tak.
1: Tutaj można powiedzieć tak, że jeszcze też jest o tyle ciekawe, że pokazuje nam Warszawę, ale nie oglądamy kolejny raz Warszawy, gdzie wszyscy mają drogie samochody i mieszkają na Wilanowie, tylko po prostu mają kamienicę na Powiślu, która też się wydaje, wiesz, dosyć droga i fancy. Zwłaszcza
2: ale nie jest to Wilanów.
1: Ale nie jest to Wilanów, dokładnie.
2: Ale to jest Warszawa w budowie, tam jest dużo...
1: Tak, ale też tak sobie myślę, patrząc na tych bohaterów, bo też widziałem jakieś komentarze, że trochę, tak jak wspomniałeś, że co to za problemy, że wiesz, bananowa młodzież pójdą do Starbucksa po latę, nie?
2: W swoich polarach.
1: Dokładnie, tak. Ale to jest dużo bardziej właśnie przyziemne niż niektóre produkcje, które pewnie sam doskonale znasz i pewnie nieraz się uśmiechałeś, jak widzisz kolejny film, polską komedię romantyczną z białym plakatem, ja to zawsze mówię, nie? I już wiesz, to dla ciebie to jest czerwone światło, nie? Przepraszam.
2: No, ale a propos komedii romantycznej, tak. to żebym nie zapomniał, bo chciałbym zaprosić, jeśli mogę oczywiście, na spektakl w Teatrze Rampa, jest to spektakl, będzie to spektakl twórców Pożarów Burdelu w reżyserii Michała Walczaka. Tak, Lalka 9-8, to jest ważne, bo to jest...
1: A nie 8-9?
2: Przepraszam.
1: 8-9, bo ja brałem osobiście właśnie ten tytuł, bo ja jestem 8-9.
2: Przepraszam, ja to była to była tylko literówka.
1: Nie, sprawdzałeś, czy cię słucham.
2: Tak, sprawdzałem i mi się 9 tak. z 8. Tak. 8-9 oczywiście. I chcielibyśmy zaprosić po prostu do Teatru Rampa na kapitalistyczną komedię romantyczną, gdzie wcielę się w postać Stanisława Wokulskiego, który będzie trochę tako Hemingwayem, a Izabela będzie grała Agata Łabno, więc...
1: Okej, myślałem, że będzie Fagatą.
2: Przepraszam, nie. I to będzie, patrzę w kalendarz, premiera jest 5 czerwca i w czerwcu jest jeszcze tam parę dni, w których gramy, później jeszcze jest we wrześniu, także zapraszam.
1: A to będzie musical też?
2: To będzie musical. Mhm. To ogólnie twórcy, jak to twórcy są jeszcze w procesie twórczym, więc to jest pisane, ale wydaje mi się, że to będzie... musical, tam w Teatrze Rampa jest dużo też lalkowych rzeczy, dużo takich gagowych.
1: Czyli można będzie obejrzeć to przed pojedynkiem lalek tych filmowo-serialowych.
2: Tak, to też trochę o to chodzi.
1: Tak, też o tym pomyślałem. A dwa, kurczę, konwencja w ogóle tej tematyki, znaczy, tak jak ci powiedziałem, jest mi bliskie, 8-9, bo to jest mój rocznik, to jest 2.
2: 9-8 to jestem ja, dlatego może
1: widzisz,
2: to przejąłem.
1: Widzisz. To może zrobicie kolejną, 9-8 będzie też.
2: My będziemy mieli taki kawałek na płytce razem z Maćkiem Buchwaldem, który się będzie nazywał Luzik 9-8, bo Maciek zaczął rapować, jak był 98, ja się urodziłem w 98 i kolega, którego zaprosiliśmy jeszcze na ten kawałek, też jest 9-8.
1: Okay.
2: Więc będzie taki kawałek Luzik 9-8 i wydaje mi się, że to jest najlepszy kawałek z naszej płytki. Płytka już wydaje mi się, że w lipcu
1: to
2: będzie.
1: To po kolei, raczej. Jeszcze dopogadamy, żeby słuchacze radia nadążali za nami. Lalka 8-9, może cudownie to brzmi, jak nick jakiś taki na czacie starym.
2: Tak.
1: Jakiś WP, czat towarzyski, pamiętam.
2: W jakiejś gierce MMO.
1: Albo w jakiejś gierce, tak, bo ja lalkę jeszcze miałem, pamiętam, na maturze, ale nie pamiętam, ale wiem, że coś pisałem z Łęcką, ale już nie chcę dalej w to brnąć.
2: Ja coś chyba o panu Tadeuszu miałem.
1: Coś miałem to i chyba miałem coś Mickiewicza do wyboru, nie pamiętam. Pisanie klucz, matura nie trafia do domu.
2: Też nie umiem.
1: Zupełnie, więc chyba miałem z tego mało punktów, ale wyszedłem na człowieka. Chyba.
2: A matma jak poszła?
1: Ja nie miałem. Ja jeszcze byłem rocznikiem, który nie miał. Okay. Chyba przedostatnim, więc ja się w ogóle cieszyłem.
2: Bo ja się bardzo. Zawsze bałem matmy, ale się tak do tej matmy wziąłem, że ja jakoś dobrze ją zdałem w ogóle. Mm-hmm. Chyba nawet lepiej niż polski.
1: O. Ale podstawę pewnie, tak?
2: Tak, podstawę.
1: Tak. Ale czyli to będzie trochę taka zabawa konwencją i właśnie tym, że to będzie ten przełom, że wchodzimy w ten taki, wiesz, kapitalizm, to tak. Wiesz, to niby mamy, a nie mamy.
2: Tak, no i tam będziemy się zastanawiać, co by się działo z Wokulskim i z Izabelą, gdyby żyli w tych czasach, w szalonych 90-sach, nie? Mm-hmm. Tak, więc zapraszamy. Ja też sam jeszcze nie wiem do końca sam jestem bardzo ciekawy.
1: Abstrakcyjne też
2: tak,
1: humor,
2: no,
1: nie?
2: Jak to w Pożarach w Burdelu.
1: Dokładnie, pamiętam. Czy jeszcze chcesz coś dodać do filmu Nie ma duchów w Mieszkaniu na Dobrej, bo tak uciekliśmy od niego?
2: W ogóle latamy po tematach. Tak, ja może po prostu tak powiem, bo chyba nie nazwaliśmy tego, że... ja tam gram postać Stacha, czyli chłopaka Nastki i wydaje mi się, że on jest dla Nastki, dla głównej bohaterki, którą gra Izabela Dudziak, jest jakimś ważnym elementem. Po prostu może też zaprosimy państwa do kina, kto jeszcze nie był.
1: To jest ciekawa rzecz, jeszcze w kinach jest, w ogóle tam też jest ta ciekawa obsada, w ogóle wątek hip-hopowy, tam Szczyl występuje.
2: Tak.
1: Bardzo zacny.
2: I drugi wątek hip-hopowy, że jest w tym filmie kawałek serce.
1: Tak, jest. No, jak lubicie filmy właśnie takie płynące i które pozwalają się trochę zastanowić, no myślę, że akurat tutaj warto. Jeśli kochacie szybkich zawściekłych, to nie tu.
2: Tak, ale jeśli...
1: A też w sumie początek filmu.
2: Trochę tak. Ale jeśli lubicie filmy, które was otulą i z którymi będziecie sobie czule.
1: Tak, to... i nawet macie tam takie trochę metafizyczne też nawiązania, tak. Pojawia się tam...
2: CGI jest.
1: Tak, tak, tak. Taka postać ześmiana nawet.
2: Tak.
1: Ale to już jak pójdziecie do kin, to zobaczcie. Te wcielenia to nazwać performer z tymi rzeczami na Instagramie?
2: Ja nie wiem. Ludzie mówią, że komik, chociaż jako, komik. Tak jakoś nie wiem, że...
1: A ty myślałeś, że bardziej ten stand-up jeszcze jakoś tam brnąć?
2: No, jest taka rzecz, której nie mogę zdradzać.
1: Okej. Czyli
2: coś jest na rzeczy, ale tak. nie do końca będzie to stand-upowe, bardziej to będzie teatralne, ale to...
1: Okay. Bo ja się tak w ogóle zastanawiam, tutaj jesteś z postacią z Harry'ego Pottera, Dumbledorem, tak. Mówiliśmy o Grzegorzu Brownie i innych postaciach, chociaż właśnie postać Grzegorza Browna to najbardziej chyba jest lajkowana.
2: No bo jest najbardziej kontrowersyjna.
1: Umówmy się. Wiążesz z tym jeszcze jakiś dalszy plan?
2: No właśnie.
1: Tą zabawą głosami i tak dalej?
2: Ten plan się pojawił w ogóle wczoraj.
1: Super.
2: Rozmawiałem z pewną osobą i właśnie tylko, że niestety nie mogę nic o tym powiedzieć, wydaje mi się.
1: Bo nerkę stracisz, no.
2: Bo stracę nerkę.
1: Tak, podpisane.
2: Ale czy YouTube'owe dłuższe formy? Myślałem o tym, tylko... Trzeba by było rzeczywiście siąść wtedy i rozpisać jakiś scenariusz, bo ja wcześniej zajmowałem się trochę tym tak, że trochę bez planu. Chociaż te rolki osadzone w Harrym Potterze były gdzieś tam zaplanowane, bo musiałem sobie obejrzeć, przypomnieć, tak. Podstawić prawdziwe postaci pod historię z Harry'ego Pottera, ale wydaje mi się, że najczęściej te rolki powstawały tak, że stawiałem sobie telefon i po prostu zaczynałem improwizować, później magią montażu się to robiło i wychodziła.
1: Tak. Plus to, że po prostu wiesz, na co dzień widzisz, co się dzieje, tak? Na świecie,
2: no tak,
1: nie?
2: Tak, i korzystasz z tego.
1: Z tych różnych mądrości.
2: Że ja zacząłem robić jeszcze rolki, jak Mr. Brown nie miał jeszcze tego oka.
1: Tak,
2: później dołożyłem ciemny okular do tego po prostu.
1: Proszę, to jest cudowne. Ale właśnie wiem, o czym pomyślałem. Powstaje serial Harry Potter.
2: No tak. Chociaż ja się trochę wystraszyłem tego zwiastunu, niestety. Ale to wydaje mi się, że jesteśmy spaczeni chyba tamtymi filmami.
1: No ja się wychowywałem, bo ja jestem ten sam rocznik, co Harry Potter, czyli Daniel Radcliffe. Mhm. Ja od początku, od tego 2001...
2: A ty jesteś jak mój kuzyn. Mój kuzyn ostatnio to samo powiedział. Tak.
1: Dorastałem, więc mam totalny sentyment. No wiadomo, że Snape nie jestem jedyny na świecie, że moja ulubiona postać.
2: Tak.
1: Chyba. A to kto nie lubi czarnych charakterów. Ale pomyślałem sobie, kurczę... Ty się tam zgłoś do tego dubbingu, może byś spełnił swoje dziecięce marzenie.
2: Może tak.
1: No właśnie. Kurczę,
2: może to jest myśl.
1: No słuchaj, nie masz menadżera? Proszę wiesz.
2: A co, zajmujesz się takimi rzeczami?
1: Nie, ale zacznę. Słuchaj.
2: Nie. Na pewno tam.
1: Żartuję, ale ty też poszedłeś w to, że przygotowujesz ludzi do studiów aktorskich.
2: Tak, ja też. Tak, to się nazywa szkoła, w której pracuję, nazywa się Waligórki i ja też do tej szkoły chodziłem, też się u Piotra Waligórskiego przygotowywałem. Tak. No i wydaje mi się, że jakąś taką naturalną drogą, przez to, że mieliśmy dobry kontakt, stało się to, że zacząłem pracować. I na początku to miałem taki stres związany z tym, że co ja od razu kończąc szkołę mogę młodym ludziom, którzy zdają, powiedzieć. A okazuje się, że to jest... że jest coś takiego, że oni nie mają nad sobą jakiegoś profesora na tym etapie, tylko mają trochę kolegę, który powie, jak przed chwilą było w szkole. A wydaje mi się, że ta praca przygotowawcza do egzaminów wstępnych to przede wszystkim jest praca samemu. I ci ludzie potrzebują tylko takich właśnie takich drogowskazów czasami, że słuchaj, to wygląda tak, oni tutaj jakby na tym egzaminie chcą tego. Musisz wejść i być jak najbardziej sobą, co brzmi jakoś tak...
1: Tylko to, sobą, to no grupa operacyjna śpiewała.
2: Tak, to najłatwiej powiedzieć bądź sobą, ale to, no, też jakby
1: no,
2: ten rok przygotowania często pozwala to odnaleźć, nie? Jak wejść na ten egzamin, rzeczywiście być naturalnie tu i teraz, reagować.
1: Tak się trochę też odblokować, nie? O czym mówiłeś na początku.
2: Bo wielu osobom wydaje się, że ten egzamin wstępny to tam trzeba przyjść już jako aktor, dzień dobry i już tam coś zagrać, a to właśnie nie o to do końca chodzi. To chodzi o to, że oni chcą poznać ciekawych ludzi, którzy są chętni pracować i się rozwijać. I to przede wszystkim o to chodzi. Ja nieraz jako student oglądałem też egzaminy wstępne, bo tam mogliśmy sobie siedzieć z tyłu za profesorami. I często było tak, że jak ktoś wchodził, to w pierwszych sekundach już było wiadomo. Że to po prostu...
1: jest ten pierwiastek jakiś poszukiwany.
2: Tak. I często ktoś może jakby coś tam się pomylić w tekście, coś zrobić źle, zadanie aktorskie, które oni rzucają na tym egzaminie, a jakoś swoim charakterem, swoim byciem tam nadrobić. Więc wydaje mi się, że dobrym przygotowaniem do szkoły też jest jakby po prostu życie, nie wiem, pójście, popracowanie gdzieś w knajpie, poznanie jakichś ludzi nowych i tak dalej, że wszystko jest jakby doświadczeniem, wszystko jest rozwojem, no i jeśli oprócz tego gdzieś tam uczysz się tych tekstów, uczysz się robić te zadania, ale też doświadczasz w życiu po prostu, to
1: żeby otworzyć kogoś, no bo ktoś, tak jak mówisz, może mieć tą wizję, że musi recytować na Dzień Dobry Pana Tadeusza.
2: No tak.
1: Na poważnie.
2: No ja Pana Tadeusza mówiłem rodzicom na Wigilii, bo w sensie, że też jest ważne to, żeby cały czas doświadczać i cały czas próbować stykać się z tym stresem.
1: A to a propos wyzwań, bo miałem cię to zapytać wcześniej, jeszcze a propos ról, aktorstwa i tak dalej. Tak. Co jest większym wyzwaniem aktorskim? Korona Królów czy 1670?
2: Kurczę, wydaje mi się, że... Oj, ciężko odpowiedzieć na to pytanie.
1: Wydaje mi się, że
2: wszystko było jakiegoś rodzaju wyzwaniem. Wydaje mi się, że 1670, no bo... Kurczę... Tam jest tak, że tam trzeba wszystko grać na poważnie. Że ja pamiętam, że jak przyszedłem, to jakoś tak... Nie wiem, miałem takie poczucie, że to musi być śmiesznie i właśnie bardzo szybko zostało to sprowadzone, że właśnie nie, to wszystko jest jakby prosto, rozmawiacie normalnie. Wydaje mi się, że dlatego to jest śmieszne i dlatego w tym jest jakby duża wartość, że
1: na powagę,
2: widzisz prawdziwych ludzi.
1: Tak.
2: Chociaż wydaje mi się, że Korona Królów też była jakimś wyzwaniem. Bardzo dużo tych dni tam miałem i to było wyzwaniem dlatego, że to była jakaś taka pierwsza rzecz w telewizji, co robiłem po szkole, więc to było pierwsze doświadczenie w ogóle z kamerą, ale nie ukrywam, że bardzo dużo się tam nauczyłem, bo to te odcinki były jeden za drugim, tam się bardzo dużo scen jednego dnia robiło i wydaje mi się, że naprawdę obyłem się z kamerą.
1: Nie, bo to swego rodzaju na swój sposób kultowe też, więc dlatego to pytam, nie mówię tylko z innych jakichś tam pobudek.
2: No tak, to wszystko jest jakimś takim polem do nauki też. Wydaje mi się, że też aktorzy...
1: Od razu Quentin Tarantino nie zadzwoni.
2: No tak.
1: Trzeba swoje zrobić na początku.
2: Tak, ale myślę, że trzeba jak najszybciej iść do pracy, jak najszybciej starać się o tę pracę, jeśli człowiek kończy szkołę teatralną, bo jednak w tej pracy najbardziej się uczysz, bo dostajesz za to pieniądze, nie możesz tego zawalić.
1: No oczywiście, że tak.
2: A w szkole jednak to jest jeszcze wszystko takim... Troszkę, no nie chciałbym tak w taki sposób mówić, no ale jednak się bawisz trochę, myślę, że jednak masz te ściany wypchane poduszką.
1: Znaczy warto mieć tą, wiesz, szkołę, żeby mieć jakąś wiedzę na ten temat, no ale bez praktyki, no to wiesz, skończysz studia i od razu nie zostaniesz aktorem, no musisz coś robić w międzyczasie.
2: No tak.
1: I to jest w zasadzie w wielu już zawodach, nie tylko aktorskim przecież.
2: No tylko niestety czasami człowiek czeka bardzo długo na to, myślę, że jeśli ktoś jakby bardzo chce... To można też robić dużo swoich rzeczy i one w pewnym momencie przyniosą to. Tak mi się wydaje, że...
1: A ty odczuwasz, że to bardzo propsuje, że te oferty i rzeczy, zwłaszcza jeśli chodzi o aktorstwo, nie? Bo na pewno tutaj jeszcze czujesz taki niedosyt, że tu się będzie działo dopiero przed tobą. To się powoli czujesz, że otwiera, że zwracają uwagę?
2: Wydaje mi się, że na pewno ma to teraz jakiś wpływ, ale co jest ważniejsze, ja zacząłem odczuwać dzięki temu większy spokój. Przez to, że jakoś dywersyfikuję sobie tę działalność, że robię kilka rzeczy naraz, to w żadnej nie mam jakiegoś stresu o to, co będzie. Bo jak w jednej się lekko wypalasz, to przeskakujesz sobie w drugą i zaraz przyjdą pomysły do tamtej, w której się przed chwilą wypalałeś.
1: Tak.
2: Więc też nie mam jakiegoś stresu związanego z pracą w aktorstwie. I też tak jak wcześniej mówiliśmy, że w momencie, jak się człowiek na to nie napina, to jest prościej. To lepiej po prostu ci idzie. I tak chyba jest we wszystkim, jak coś robisz na luzie. To
1: jest łatwiej, coś jest może nawet przyjść wtedy w prostszy sposób. Powoli kończymy, ale jeszcze mieliśmy o to zahaczyć, chociaż sam też wspomniałeś. Ta konwencja jeszcze muzyczna u ciebie, czyli hip-hop, kto posłucha tekstów, to zrozumie, ale na ile jest tam powagi, a na ile robienia sobie jaj?
2: Wydaje mi się, że...
1: Produkcyjnie to brzmi, naprawdę, ja tylko powiedziałem ci poza antenium, poza anteną, poza antenium też ładnie.
2: Poza antenium.
1: Tak jest, że wiesz, tam są różne nawiązania do hip-hopowców, ale właśnie nie wiem, stary Fish, to się, znaczy młody Fish.
2: Stary, młody Fish.
1: Tak, stary, młody Fish, dokładnie. Tam jest kawałek, pamiętam, Terapia, gdzie jest Marcin Janczkiewicz, tak. Tam brzmi jak Justin Timberlake prawie, że...
2: To prawda, wiesz, to, ciekawe.
1: Żyjemy w symulacji, no to wiadomo, Marek 17 o hejcie, no spoko są te kawałki.
2: Marek 17 jest bardzo poważnym kawałkiem.
1: No jest.
2: On też ma tę otoczkę śmieszności. Tak. I wydaje mi się, że zaczęło się od śmiesznych rzeczy,
1: tak.
2: Ale zaczęliśmy coraz bardziej przemycać tam nasze rozumienie.
1: Tak, słuchaczom dokładnie, żeby się pogubili, powiedz właśnie, z kim to robisz i o co tutaj chodzi.
2: Tak, jest projekt Lil Piotruś i Buchwi, w którym ja i Maciek Buchwald rapujemy.
1: Tak.
2: Nagrywamy tak naprawdę teraz już czwartą płytkę. Do każdego kawałka robimy zawsze klip, więc nie ma po prostu kawałka, który jest bez klipu, bo wydaje mi się, że to też jest dla nas ważne, żeby był obraz, przez to, że Maciek jest filmowcem, to i jakoś zawsze mamy taką chęć, żeby na każdym poziomie się w tym spełnić, występując, czyli grając koncert, nagrywając to w studio i robiąc klipy, które nagrywa nam Janusz Szymański, ale też Tomek Gajewski, i jakby szukamy też różnych współprac dookoła tego. Zaczęli nagrywać z nami real raperzy i gdzieś wydaje mi się, że w środowisku rapowym jesteśmy jakąś taką ciekawostką, chociaż parę propsów zgarnęliśmy już tam. Więc wydaje mi się, że jest to gdzieś tak na granicy wygłupu i powagi. Niektóre kawałki są bardziej poważne, niektóre bardziej śmieszne. To się też trochę ze sobą miesza, ale często o jakichś poważnych rzeczach można powiedzieć w taki sposób trochę bardziej komiczny.
1: Tak, tam był jakiś kawałek, już nie pamiętam, o kryzysie męskości. Trochę
2: tak, to był nasz pierwszy kawałek w ogóle, który pod tytułem Wespa.
1: Wespa,
2: o tym, że jesteś...
1: To właśnie miałem takie, że to jest fiszowe.
2: Tak. I że jesteśmy nie do końca męscy, bo nie mamy prawa jazdy i jeździmy wespami, bo jakoś tak się zgrało, bo poznaliśmy się z Maćkiem Buchwaldem na castingu i on tam przyjechał wespą i ja mu powiedziałem, ja też jeżdżę wespą. I pamiętam, że ja nagrałem już jako Lil Piotruś jakiś kawałek w szkole, bo to była postać stworzona w ogóle w szkole teatralnej na improwizacji, bo mieliśmy czas pandemii i nie mogliśmy tej improwizacji mieć na żywo i mieliśmy nagrywać takie vlogi jako jakieś wymyślone postaci. Ta postać po prostu tak powstała i ja nagrywałem jakieś vlogi, ja też zacząłem nagrywać kawałki, bo jakoś tak w dzieciństwie też, wiadomo, wspominaliśmy, chciałem rapować, więc też to była jakaś taka odkurzona pasja z dzieciństwa. No i później puściłem ten kawałek gdzieś Maćkowi, jak się spotkaliśmy na mieście i on mówi, kurde, ja też chciałbym nagrać. No i tak powstała Wespa i później jakoś przez przypadek zrobiliśmy już z 25 kawałków.
1: No tak,
2: chyba.
1: Dokładnie, poszło.
2: Poszło, więc zapraszamy, żeby słuchać na Spotify. Wydaje mi się, że jest to niszowe i my też trochę chcemy, żeby to było sobie w takiej niszy.
1: Jeszcze chwila i na openerze wystąpicie.
2: Już tam nas zapraszają powoli na koncerciki. Więc...
1: Na festiwale czy gdzieś. Dokładnie. Poszedłbym.
2: Więc to zapraszam grać, bardzo grać, będę dawał znaka.
1: Koniecznie, to koniecznie. Czego ci życzyć?
2: Spokoju, zdrówka. I tobie też tego życzę.
1: Ja dziękuję panu. Dziękuję bardzo tutaj. No w sumie to głębokie zakończenie mamy. A co złego, to nie my. Mam nadzieję, że się tam nie pogubiliście.
2: Dużo mówię, to prawda.
1: Prawda.
2: To prawda.
1: Zgadzam się.
2: Prawda.
1: Zgadzam się, więc w studiu Rock Radio nie Grzegorz Bramca.
2: Szczęść Boże.
1: Boże, tak. Czekałem na to. Piotr Napierała, nie jestem gościem Rock Radia. Dzięki wielkie za spotkanie.
2: Dziękuję bardzo. Cudownie było.
1: Dziękuję. Dziękuję, przepraszam. Do widzenia.
2: Pozdrawiamy.
1: Dobranoc.
0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.